0: przeleciała obok lotniskowca HMS Prince of Wales i zrzuciła w jego pobliżu boje sonarowe. Nie odpowiadała też na wezwania emitowane na międzynarodowych częstotliwościach alarmowych. Działania te uznano za niebezpieczne, w związku z tym dwa brytyjskie myśliwce F-35 przechwyciły i odeskortowały rosyjski samolot.
1: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Czerwone flagi powiewały wczoraj na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. To tylko zapowiedź tego, co jutro może dziać się na Bałtyku. Zdaniem synoptyków, sztorm na otwartym morzu może osiągnąć nawet maksymalną siłę 12 stopni w skali Beauforta. Zagrożenie dotyczy także brzegu. Właśnie prądy wsteczne to zjawiska niezwykle groźne, nawet dla doświadczonych pływaków.
3: Prąd wsteczny jest to zjawisko, które występuje przez tak naprawdę cały rok nad morzem. Powstaje w wyniku cofnięcia się wody, którą fale wyrzucają na brzeg. No i ta woda musi jednak wrócić do morza. Wtedy właśnie tam cała masa wody wraca, jednocześnie wytwarzając prąd, który pociąga ze sobą wszystko, co znajduje się w jego promieniu. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne. W ostatnim czasie mamy coraz więcej zgłoszeń dotyczących problemu z powrotem do brzegu w sposób samodzielny.
2: Ostrzega ratownik wodny Patryk Ruciński. Jeżeli jesteście teraz na wakacjach nad morzem, to przypominamy, że najsilniej wiatr ma wiać od wieczora. Wtedy lepiej trzymać się z dala od plaż i falochronów. Jeziora, lasy i złociste pola. Malownicza trasa biegnąca wzdłuż Odry i przecinająca Wartę. Podróż przez zielone płuca Polski może być naprawdę odprężająca, mówią nam pasażerowie. W każdy poniedziałek wakacji zabieramy was na przejażdżkę najładniejszymi trasami kolejowymi. Wczoraj była to nadodrzanka, która łączy Wrocław ze Szczecinem.
4: Dużo zieleni, fajne widoczki, jest naprawdę ładnie.
5: To las, a to nad rzeką, też nad Odrą?
4: Dokładnie, Oderka przepiękna.
6: No tak, wakacje raz się zdarzy dokądś przejechać.
5: Tak zwana nadodrzanka. Aha. Z Wrocławia aż do Szczecina. Aha. Fragmentami wzdłuż Odry. Ładnie, tak? Jest ładnie?
7: Już jest ładnie, dokładnie.
5: Co przykuło uwagę do tej pory?
7: Jak to w Polsce i w Lubuskim, lasy na pewno. Lasy piękne.
8: Jeziorka pobliskie jakieś tutaj, prawda? Jakaś taka flora przede wszystkim, nie?
2: Usłyszał od pasażerów reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak poinformował w porannej rozmowie w RMF FM, że nie otrzymał zaproszenia na nadchodzącą imprezę Mateusza Morawieckiego i jego stronników, która ma się odbyć 31 lipca. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy.
9: A prezes Kaczyński został zaproszony na tą wielką imprezę?
10: Nie wiem.
9: Bo sugestia jest taka, że na pewno zostanie zaproszony.
10: Nie wiem, natomiast sam fakt, że słuchacz z YouTube'a o tym mówi, to świadczy, że to, to nie jest dobre rozwiązanie, gdyż no, dziś powinniśmy mówić o tych aferach,
9: ale
10: które toczą rząd.
9: Ale mówiliśmy, no panie premierze, no, nie jest tak, że
10: ale to nie jest zarzut do pana redaktora, tylko skoro funkcjonuje w przestrzeni publicznej, bo
9: funkcjonuje,
10: bo youtuber jest zainteresowany polityką, no to słabe to jest. Generalnie to jest słabe, żebyśmy rozmawiali o grillu w sytuacji, w której kompromituje się rząd Donalda Tuska, w której prezydent Warszawy, zastępca Donalda Tuska, też jest politykiem skompromitowanym, a jak widać, część youtuberów zajmuje się grillowaniem.
9: Rozmawiamy o tym dlatego, że premier Morawiecki zapowiedział 31 lipca wielka impreza Rozwój plus Wy. Pojawiło się pytanie o zaproszenie Jarosława Kaczyńskiego. No, pytanie, czy ten spór wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście wygasł, czy jednak te pytania o obecność i przyszłość rozmaitych stowarzyszeń wewnątrz partii wciąż się tli.
10: Jeśli stowarzyszenia wewnątrz partii mają charakter think tanków, to w porządku.
9: No, natomiast think tanki nie organizują wielkich grilli i spotkań.
10: Tu pan redaktor sam to opisał. No właśnie, to prawda. Tak,
9: czyli jednak tak spór istnieje o to, jak to ma wyglądać i co ma się dziać w przyszłości.
10: Ja myślę, że to jest istota sprawy. No, zobaczymy, jeżeli ten grill będzie spotkaniem, na którym będzie rozmowa o tym, jak zgrillowana została kiełbasa czy tam karkówka, no to nie będzie miało znaczenia. A jeżeli o czymś innym, to niestety będzie miało.
11: Wydaje się pan rozczarowany całą tą sytuacją, panie premierze.
10: Tak, jestem rozczarowany, dlatego że umówiliśmy się co do pewnego samoograniczenia. Umówiliśmy się co do tego, że zajmujemy się przedstawieniem alternatywy wobec złych rządów Koalicji Obywatelskiej. 14 już takich spotkań konferencyjnych się odbyło. W ostatnią sobotę 14 dotycząca demografii. Wczoraj w Kłodzku dotycząca afer tych, którzy dziś Polską rządzą, czyli koalicji 13 grudnia. Pokazujemy alternatywę. No i rzeczywiście rozczarowujące jest to, i to jeszcze raz nie mówię tego z pretensją do obserwatorów życia publicznego, ale rozczarowujące jest to, że pojawiają się takie tematy jak grill.
11: Może pan jest rozczarowany, panie premierze, faktem, że rzeczywiście wydawać by się mogło, że opozycja, różna opozycja, bo nie mówię tylko o Prawie i Sprawiedliwości, dostała w darze polityczne złoto, afera w Szpitalu Południowym, kolejne wpisy, takie histeryczne dość części polityków Koalicji Obywatelskiej, a PiS-owi nie rośnie. Ja pomijam, że Platforma spada dość wolno, jest dość teflonowa, czy Koalicja Obywatelska, ale PiS-owi nie rośnie. Jeśli komuś rośnie, to Braunowi.
10: Popatrzmy na to w jakiejś jeszcze dłuższej perspektywie. Przede wszystkim trochę rośnie Prawo i Sprawiedliwość. No jednak mamy.
11: Nie, trochę, procent.
10: Mamy, tak. No ale to już jest, trzeba to odnotować. I patrzmy na badania socjologiczne w dłuższej perspektywie. Zobaczmy też pod tym kątem, że oceny rządu Donalda Tuska są bardzo negatywne. Większość Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska. To musi się przekładać na poparcie dla partii politycznych. Dotychczas tego nie widać.
11: No właśnie,
10: ale musi się przekładać.
11: Albo Koalicja Obywatelska jest teflonowa, albo gdzieś PiS z waszej perspektywy popełnia błąd. Nie wiem, czy Przemysław Czarnek, czy ktokolwiek inny. Czy wewnętrzne spory w PiS-ie.
10: Popatrzmy też na to, że przecież nie bez przyczyny przejmowali siłą media publiczne i popatrzmy, w jakiej kondycji są media publiczne postawione. Zostały w stan likwidacji przez rządzących.
11: Czyli, to jest działanie pozorne. Media publiczne, panie premierze.
10: Ale jednak siłę oddziaływania jakąś mają.
11: Wszystkie media o tych sprawach mówią. My o tym rozmawiamy. No, powiedziałbym, nie ma tamy informacyjnej.
10: To po cóż przejmowali siłą media publiczne.
11: To samo, co wyście przejęli, to znaczy przejęli i wy, i oni.
10: My przejęliśmy zgodnie z prawem. My nie wprowadzaliśmy firmy ochroniarskiej, a oni wprowadzili. Sam byłem świadkiem o 5 nad ranem w Polskiej Agencji Prasowej, jak wchodziła firma ochroniarska.
11: Panie, z całą pewnością czytał pan też paski dyktowane, jak twierdzą informatorzy z telewizji, przez Jacka Kurskiego. Zostawmy telewizję publiczną, bo jesteśmy w prywatnym, komercyjnym
10: Co do tego, że gdyby nie było przyczyny, no to by nie przejmować. W sensie takim, gdyby nie chcieli mieć tuby propagandowej, to by mediów publicznych...
11: Ja bym złośliwie powiedział, gdyby Jacek Kurski nie zrobił tuby propagandowej z TVP Info, to nie musieliby przejmować.
10: Ale ja nie kwestionuję tego, że mają prawo, że rządzący mają prawo, tylko to należy zrobić zgodnie z przepisami. A oni to zrobili siłowo. I postawili.
11: Czyli gdyby zrobili to zgodnie z przepisami, byłoby okej. Okay.
10: Ale jeżeli, tak działają mechanizmy, do tego jest prawo, ale zrobili to siłowo i postawili media publiczne w stan likwidacji. To jest działanie pozorne, bo jednocześnie dotują media publiczne i to takimi wysokimi kwotami, lekką ręką miliardy wydają na media publiczne, które postawili w stan likwidacji. Przecież to nie jest normalne.
11: No postawili w stan likwidacji, żeby przejąć, bo to taki
10: nie, najpierw przejęli, a potem postawili w stan likwidacji.
11: Właśnie żeby móc mianować.
10: A to jest pozorna likwidacja, bo skoro dotują miliardami złotych, zamiast na służbę zdrowia, to te pieniądze przekazują na media publiczne.
11: To jest oczywiście pozorna likwidacja, bo chodziło o to, żeby zarządzać. Wróćmy do prezydenta Karola Nawrockiego. Pan tę historię o próbie otrucia przyjmuje ją jako historyk, oceniający także wiarygodność jako wiarygodnie wyglądającą?
10: Bardziej bym powiedział o próbie skompromitowania kandydata wówczas na urząd.
11: Czyli nie otrucia, tylko skompromitowania.
10: Sądzę, że o to chodziło. Zresztą tak to wynika z tej relacji, która jest teraz przedstawiana.
11: No ale profesor Andrzej Nowak mówi próba otrucia. To znaczy, to jest bardzo daleko idąca teza.
10: No kiedy pan posłucha tego wywiadu, słyszałem te fragmenty wywiadu. Zresztą od pana prezydenta już wtedy, kiedy został prezydentem, też słyszałem o tym zdarzeniu. No to tylko pokazuje, że pan prezydent naraził się układowi rządzącemu w naszym kraju.
11: Ale pan zakłada, że to raczej chodziło o kompromitację, nie o otrucie.
10: Ja zakładam, że to chodziło o kompromitację, tak, o pokazanie, że no, kandydat na urząd prezydenta ma jakieś kłopoty zdrowotne, że tak powiem, że
11: i to dlatego nie została sprawa zgłoszona od razu na prokuraturę, no bo jeśli jest taka sytuacja, jeśli...
10: A wie pan, co by się działo, gdyby ta sprawa została zgłoszona?
11: Mogło być to decydujące dla zwycięstwa Karola Nawrockiego, no bo jeżeli coś takiego się dzieje...
10: Myślę, że nie. Proszę pana, zaczęliśmy naszą rozmowę od pokazania tego, że dziś rządzący, przynajmniej ja taką tezę postawiłem, że dziś rządzący sami burzą mity, które stworzyli. Pierwszy mit, że...
11: Ale to już pan przysłowie
10: tak. Tak, ale to jest bardzo celne, ale to proszę zauważyć, że jak odwracają sytuację. No, zagrożenie, mówią, zagrożenie jest atakiem rosyjskim, a przekazują
11: pociski. Ale teraz o Nawrocki, przypomnę, rozmawiamy, panie.
10: Tak, ja wiem, ale chodzi o te mechanizmy.
11: Dobrze, czyli odwrócili.
10: Pan redaktor, tak.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Mariuszem Błaszczakiem znajdziecie na rmf24.pl. A my jeszcze na koniec tych faktów robimy szybką aktualizację zza oceanu. Przenosimy się na stadion Seattle, mecz USA-Belgia. No i tu Belgowie wychodzą na prowadzenie. USA tracą pierwszą bramkę już przed 10 minutą.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Ogromne sportowe emocje za oceanem. USA i Belgia walczą o awans do ćwierćfinałów piłkarskich mistrzostw świata. Minister obrony zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy, co wywołało polityczną burzę. Jedyny na Śląsku leczący dzieci z nowotworami szpital kliniczny w Zabrzu zapewnia, że pacjenci nie pozostaną bez opieki. Za nami pierwsza połowa kontrowersyjnego meczu Belgia-USA, mundialowego spotkania, które poprzedziła polityczna interwencja amerykańskich władz. Przypomnijmy, w meczu 1/8 finału miało zabraknąć amerykańskiego zawodnika Folarana Balagana, ale FIFA wycofała decyzję o jego czerwonej kartce, podobno na prośbę Donalda Trumpa. Wracając jednak do sportowego aspektu tego spotkania, na tablicy wyników po przerwie jest 2-1 dla Belgii. Za chwilę rozpocznie się druga połowa. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na ten kraj w 2022 roku. To pokłosie wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka o tym, że polski rząd przekazywał wiosną pociski do systemów Patriot Kijowowi. Jak na te doniesienia zareagowali politycy? O tym w faktach Michał Radkowski.
2: Ci z prawej strony sceny politycznej mówią o skandalu, przekonują, że pociski przechwytujące do systemów Patriot są towarem deficytowym, bo są drogie i trudne do kupienia i są jedynymi na wyposażeniu naszej armii, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander.
3: Jeżeli nie mamy tej nadwyżki, a jej nie mamy, to powinno być to uzbrojenie w naszym arsenale, bo bezpieczeństwo naszych obywateli, polskiego nieba jest sprawą nadrzędną i kluczową.
2: Mówi Łukasz Rzepecki z Konfederacji, a Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że sprawa powinna być w pełni wyjaśniona.
4: Nie ma co oszukiwać, że nie tylko Amerykanie, nie tylko Europa dawała i pociski, i sprzęt, żeby Rosję powstrzymać. Ale taki audyt tego, co w ogóle Polska przekazała w przyszłości, dobrze by było zrobić.
2: Minister obrony zlecił też SKW zbadanie tego, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
1: Pacjenci nie zostaną bez opieki, zapewnia szpital kliniczny w Zabrzu, w którym od 1 lipca działa jedyny na Śląsku ośrodek dla dzieci chorych na nowotwory. Zlikwidowany został tam oddział onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zakładano, że lekarze z Katowic przeniosą się do Zabrza, ale 6 specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu. Szpital w Zabrzu opublikował wczoraj informacje dla rodziców małych pacjentów. O czym więcej Anna Kropaczek.
5: Chodzi o dzieci chore na nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, ponieważ lekarze z Katowic, którzy nie podjęli pracy w Zabrzu, właśnie w tym zakresie mieli duże doświadczenie. W zabrzańskim ośrodku takich specjalistów nie ma. Szpital zapewnił jednak, że w Zabrzu dzieci będą miały wykonane zaplanowane badania i chemioterapię, które przepadają na obecny okres leczenia, a później w dokumentacji wypisowej szpital wskaże ośrodek, który przejmie opiekę nad chorym. Każdy przypadek ma być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem dobra dziecka, etapu leczenia i ciągłości terapii.
0: Popkultura w faktach RMF FM.
1: Wyobraźcie sobie, że kupujecie książkę swojego ulubionego autora. Dzielnie służy wam przez wiele lat, dumnie zdobi półkę, po czym pewnego dnia otwieracie ją i okazuje się, że strony są zupełnie puste. Z podobnym problemem coraz częściej mierzą się gracze. Gry komputerowe po latach tracą funkcjonalność. Ich wydawcy nie chcą utrzymywać serwerów, a to często oznacza śmierć gry. Walka z tym zjawiskiem podjęła inicjatywa Stop Killing Games. Pod petycją do unijnych władz w sprawie zmian w prawie podpisało się ponad 1 300 000 osób. Komisja Europejska jednak odrzuciła petycję. Na czym dokładnie polega problem z datą ważności gier? Z Wojtkiem Wojcickim z redakcji CD Action rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
6: Czym jest inicjatywa, albo właśnie raczej czym była, bo wiele wskazuje na to, że ta inicjatywa niestety, albo stety zależy, z którego punktu widzenia idzie do kosza.
7: Czy można powiedzieć, że ona idzie do kosza? Inicjatywa jest właściwie czymś więcej niż tylko tym procesem legislacyjnym w Unii Europejskiej. To jest inicjatywa, która stara się działać na wielu rynkach, na różne sposoby. Samo właściwie uświadamianie ludzi o problemie jest jednym z celów tej inicjatywy. I można powiedzieć, że na tym polu dalej jest dużo sukcesów i będzie być może jeszcze dużo sukcesów, ponieważ ona tak naprawdę nie tyle umarła, co zakończył się pewien proces i być może przed nią są kolejne. Natomiast sama inicjatywa skupia się na problemie właściwie niszczenia kultury, którym są gry wideo. W przeszłości gry wideo były jakby niezależnymi dziełami, które można było po prostu kupić, kopię gry wideo, jej egzemplarz i uruchomić ją na konsoli czy na komputerze osobistym. I ona po prostu działała. Z czasem, gdy internet zaczął się rozwijać, gry wideo zaczęły mieć coraz więcej funkcji online, coraz częściej były podłączane właśnie do internetu, do różnych serwerów wydawcy i coraz więcej korzystały z właśnie dobrodziejstw internetu, co wychodziło im, z czego są plusy i minusy. Jednym z minusów jest właśnie to częściowe uniezależnienie się od, właśnie uzależnienie się od internetu i czasami właśnie w skrajnych przypadkach. Jednym z takich punktów przełomowych, który tak naprawdę zrodził tą inicjatywę Stop Killing Games, była sytuacja, gdy wydawca Ubisoft zamknął serwery w dość niespodziewany sposób jednej ze swoich gier, która oficjalnie nie była w stanie działać bez połączenia z internetem, więc w momencie, kiedy wydawca postanowił, że nie chce już więcej wydawać pieniędzy na utrzymanie serwerów, ta gra stała się dla każdego, kto ją posiadał, po prostu niegrywalna. Nie byliśmy w stanie jej uruchomić. To trochę tak, jakbyśmy kupili film na płycie DVD i nie byli w stanie już nigdy go obejrzeć w momencie, kiedy wydawca tego filmu stwierdził, że już po prostu nie możemy tego zrobić i to od niego zależało później ta decyzja.
6: Chyba były nawet takie płyty w wypożyczalniach płyt DVD kiedyś, a przynajmniej był taki mechanizm testowany. No ale właśnie, powiedzmy też, na czym polega przeżywalność gier i problem z tą przeżywalnością. To znaczy, bo z jednej strony mamy problem tego, że zanika jakaś funkcjonalność tej gry, tu w domyśle ta rozgrywka online'owa. Z drugiej strony, choć myślę, że w mniejszym stopniu ta inicjatywa dotyczy tego problemu, że po prostu starsze gry nie chcą działać na nowszym oprogramowaniu.
7: Oczywiście jest to bardzo złożony problem na wielu polach, stąd powstały te różne dyskusje. Wydaje mi się, ogólnie problem z zachowaniem gier istnieje od bardzo dawna. To nie jest coś nowego, ale też nie jest to nic specjalnie dziwnego. Gry wideo jako forma sztuki są bardzo mocno uzależnione od technologii, więc niestety są też uzależnione od rozwoju tej technologii. Natomiast jest to w pewnym sensie również problem i są inne inicjatywy skierowane właśnie, aby ten problem rozwiązać, czy również takie inicjatywy, które próbują tworzyć pewne, nie wiem, biblioteki czy banki właśnie kultury i zachowywać to, również starać się zachować różne tytuły w grywalny sposób. Właściwie jedną z takich czołowych, nie wiem, czy można to nazwać inicjatywą, no ale nazwijmy to właśnie, że jedną z takich czołowych inicjatyw jest firma Good Old Games, czyli polska firma GOG, której między innymi jedną, powiedzmy, że z misji, oczywiście jest to firma, która jest nastawiona na zysk, ale jedną z jej jakby takich czołowych haseł jest to, że chcą zachowywać gry i faktycznie oni bardzo często wydają stare tytuły w formie grywalnej również na współczesnych komputerach. Więc jest to również pewien problem, który gracze próbują, gracze i niektóre firmy próbują adresować, ale jest to trochę inna sytuacja niż w przypadku Stop Killing Games, ponieważ wiele tytułów, jeżeli chcemy je uruchomić właśnie na współczesnych komputerach wielu starych tytułów, to zazwyczaj możemy to zrobić. Jakby są do tego różne drogi. Możemy nawet wygrzebać komputer gdzieś z piwnicy, czy znaleźć, pójść gdzieś do muzeum, czy cokolwiek, znaleźć właśnie jakieś maszynę, która będzie w stanie to uruchomić i będziemy w stanie to zrobić. W przypadku inicjatywy Stop Killing Games, ona skupia się na grach, których za nic nie będziemy w stanie uruchomić danych tytułów bez jakby oficjalnego wsparcia wydawcy. Wiąże się to właśnie z tym, że te tytuły są bardzo często uzależnione od serwerów po stronie wydawcy i bez jego udziału nie jesteśmy w stanie go w żaden sposób uruchomić. Są takie przypadki w historii, że gracze starali się za pomocą inżynierii wstecznej odtworzyć działanie tych serwerów, postawić swoje właśnie własne lokalne serwery, czy w jakiś inny sposób uruchomić dane gry. W przypadku niektórych gier się to udało, natomiast wymaga to bardzo wiele czasu, bardzo wiele wysiłku i o wiele więcej niż wymagałoby to z takiego wydawcy, gdyby zechciał w jakikolwiek sposób udostępnić dokumentację, czy w jakikolwiek sposób pomóc, nawet oficjalnie po prostu sprawić, że dany tytuł będzie grywalny również bez konieczności połączenia z zewnętrznymi serwerami. I tak naprawdę na tym trochę skupia się ta inicjatywa.
6: Gdzie kończy się funkcjonalność gry? No bo możemy mieć grę, która nie tylko się w ogóle nie będzie chciała uruchomić bez wsparcia pierwotnego wydawcy, no ale możemy mieć sytuację, gdzie na przykład gra jest wybrakowana w połowie, to znaczy mamy tryb single player, przygotowaną przez twórców gier, ale nie uruchomimy trybu online, czyli zabrano nam w pewnym sensie połowę gry. Czy twoim zdaniem taka gra też jest już tytułem wybrakowanym?
7: To jest bardzo zniuansowana sytuacja, ponieważ jest wiele różnych gier, które w bardzo różny sposób podchodzą właśnie do trybów multiplayer, czy trybów dla jednego gracza, czy do zawartości właśnie internetowej, czy do tego, co właściwie wymaga połączenia z internetem. Tutaj właśnie też wracam trochę cały czas do tej inicjatywy, ponieważ to jest między innymi jeden z problemów, które ta inicjatywa się spotkała, czyli właśnie głosy o tego typu niuansach i problemach. Natomiast trzeba by bardzo indywidualnie rozważać w przypadku każdego tytułu, co właściwie tworzy go, co tworzy esencję tego doświadczenia, jakim jest ta gra wideo. Oczywiście są takie tytuły, które jakby bez udziału innych graczy po prostu nie mają wiele sensu, czyli takie tytuły nastawione wyłącznie na rozgrywkę z innymi graczami. W takim przypadku uruchomianie takiej gry w formie tylko dla jednego gracza raczej nie byłoby najbardziej zabawnym doświadczeniem. Natomiast myślę, że samo w sobie to byłoby ważne, ponieważ mimo wszystko jest to pewien kawałek kultury. Pamiętajmy, że gry wideo nie są wyłącznie tą zabawą, tym doświadczeniem. To są również mnóstwo, no tak naprawdę w pewnym sensie sztuki, czy dzieł sztuki przygotowanej przez artystów, czyli grafiki, muzyka, pewne rozwiązania w rozgrywce, modele. To wszystko jakby zostało stworzone i mimo wszystko uważam, że warto byłoby mieć do tego dostęp w każdej formie, aby móc to zobaczyć, móc to zachować dla przyszłych pokoleń oraz dla innych.
1: O sytuacji na rynku gier z Wojtkiem Wójcickim z redakcji CD Action rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek. A ciąg dalszej rozmowy w kolejnych faktach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: No i co my tu mamy? Pierwsza kawa z RMF FM. O, jakie ładne...

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to rzadko cię chwalą.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Kto w RMF FM te przedstawi? Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Witam, zapraszam.
3: Iran miał ostrzelać 2 statki w cieśninie Ormus. Według wstępnych informacji nie ma ofiar śmiertelnych. To był ostatni występ współgospodarzy w tym mundialu. Belgia właśnie pokonała w Seattle USA 4-1. Resort zdrowia, jak zapowiedział premier, ma ostatni dzień na przedstawienie propozycji zmian, które ukrócą nadużycia w szpitalach. Fakty o 4:00 zaczynamy od najnowszych informacji z Bliskiego Wschodu, bo napięcie w Zatoce Perskiej znów rośnie. Irańskie wojsko miało ostrzelać 2 statki przepływające przez cieśninę Ormus. Według amerykańskich źródeł jednostki zostały uszkodzone, ale nikt nie zginął. To pierwsze takie ataki od niemal 2 tygodni. Mimo ogromnych starań Amerykanów w ostatnich minutach meczu, to Belgia awansuje do ćwierćfinału odbywających się za oceanem piłkarskich mistrzostw świata po zwycięstwie nad USA 4-1. Tym samym współgospodarze odpadają z turnieju. Teraz w kolejnym etapie walki o puchar Belgia zmierzy się z Hiszpanią, która wcześniej 1-0 wyeliminowała z gry Portugalię. Obecny rząd przekazał Ukrainie sprzęt o prawie 10-krotnie mniejszej wartości niż to było za czasów PiSu. Nie wiązało się to z ryzykiem osłabienia zdolności obronnych. Tak zapewniał wczoraj na konferencji prasowej wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Była na niej reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że żadna z donacji nie odbywa się bez rozmowy z wojskowymi. Tak naprawdę to od żołnierzy Wojska Polskiego zależy, co Polska może przekazać. Szef MON podkreślał, że przekazywanie sprzętu Ukrainie wynika też z sojuszniczych zobowiązań i jest zobowiązaniem natowskim.
5: Bardzo często jesteśmy wzywani przez stronę amerykańską do udzielania tej pomocy na rzecz naszych sąsiadów. To nie wynika tylko i wyłącznie z naszych bilateralnych relacji.
4: Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że po zakończeniu procesu odtajniania dokumentów przekaże dokładniejsze informacje o pomocy, jaką Polska przekazała Ukrainie. Kolejne formy pomocy to m.in. szkolenie wojsk i wsparcie logistyczne.
3: Porozumienie rezydentów i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy domagają się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Obie organizacje opublikowały wspólne stanowisko. Tymczasem premier Donald Tusk dał kierownictwu resortu zdrowia i NFZ czas do dziś na przedstawienie propozycji zmian, które mają ukrócić nadużycia w szpitalach. Między innymi przyjmowanie pacjentów poza kolejnością czy nieprawidłowości przy wynagrodzeniach. Po tym terminie premier nie wyklucza zmian personalnych. A jak medycy tłumaczą domaganie się dymisji minister zdrowia, to sprawdzał Michał Dobrołowicz.
6: Są rozczarowani biernością resortu, mimo sygnałów o nieprawidłowościach w wielu szpitalach. Tak to opisuje przewodniczący porozumienia rezydentów Sebastian Goncerz.
7: W październiku poprzedniego roku złożyliśmy do ministerstwa raport z psychiatrii w kraju dotyczących dyżurów. Wykazaliśmy ogrom nieprawidłowości i do tego momentu nie ma reakcji. I nas nie interesuje to, kto straci stanowisko po tej czy innej aferze. Nas interesuje to, czy w przyszłości będą warunki do tego, żeby realnie w tym kraju leczyć.
6: Wśród propozycji, które przygotowuje rząd, jest, jak ustaliłem, m.in. obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce. Rozważany jest też górny limit zarobków. Ostateczne decyzje w sprawie zmian, także tych personalnych, mają zapaść najpóźniej w środę.
8: Fakty na wakacje w RMF FM.
3: Smartfon stał się naszym nieodzownym towarzyszem, także w czasie podróży zagranicznych. A więc szykując się do takiego wyjazdu, powinniśmy wprowadzić w nim zabezpieczenia. Tak radzi Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Jednym z nich jest skonfigurowanie kodu PIN na fizycznej karcie SIM. Jakie jeszcze inne są rekomendowane zabezpieczenia?
9: Obowiązkowo, i to nawet nie tylko przed wyjazdem, ale wydaje mi się, że zawsze, to włączenie funkcji, która pozwala nam zdalnie zlokalizować zgubiony bądź też zapomniany smartfon. Wiele rzeczy może się zdarzyć, natomiast włączenie funkcji zdalnego lokalizowania pozwoli nam ustalić, gdzie potencjalnie taki nasz telefon może się wciąż znajdować. To nawet jak zostanie wyłączony w pewnych przypadkach. Ale co więcej, możemy też taki telefon wzbudzić do życia komunikatem, że jest nagroda za jego oddanie i podać numer telefonu, bądź też jeśli szans na to nie widzimy, włączyć opcję zdalnego kasowania naszych danych, aby lepiej chronić te wszystkie sekrety, które na takim smartfonie mamy.
3: A czy płacenie smartfonem za granicą jest bezpieczne dla naszych finansów? Odpowiedź na to pytanie już w kolejnych faktach. Cudzy chwalicie, swego nie znacie. Tak przekonywali pasażerowie kolei, którzy wybrali się wczoraj w podróż linią łączącą Wrocław ze Szczecinem. Nadodrzanka to propozycja w naszym cotygodniowym wakacyjnym cyklu o najładniejszych trasach kolejowych.
2: I można w pociągu też odpocząć.
10: Jasne, oczywiście, że tak. Wtedy jeszcze jak tutaj taka cisza płani, bo tych ludzi, no to było super. Nie?
2: Były takie fragmenty, park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry.
10: To chyba
2: tak jak
10: było
2: chyba pani
10: to
2: mówi, takie... jest się czym pochwalić w Polsce.
10: No oczywiście, że tak. My zawsze, mówię, cudze chwalimy, a swego nie znamy, a to jest takie ukojenie, nie? Taka troszkę ucieczka od tego, co jest w miastach. Także naprawdę super.
3: Usłyszał wczoraj na dojeździe do Szczecina nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Przez lata cieszyły graczy, ale coraz więcej z nich nie nadaje się do użytku. Gry komputerowe coraz częściej przestają funkcjonować po latach obecności na rynku, bo ich wydawcy nie chcą zapewniać dalszego wsparcia dla produktu. Komisja Europejska odrzuciła głos graczy w tej sprawie. Petycję pod hasłem Stop Killing Games. Czy mogą zrobić coś jeszcze? O to pytał nasz reporter.
11: To co moglibyśmy z tym potencjalnie zrobić? Jak ewentualnie moglibyśmy ten problem rozwiązać praktycznie? No bo gdy spojrzymy na sprzęty elektroniczne gry, to oczywiście tekst kultury, więc to jest trochę inna sytuacja, ale sprzęt elektroniczny ma jakiś tam okres rękojmi, czy gwarancji, czy rozszerzonej ochrony, gdzie możemy się domagać tego, że ten sprzęt będzie w pełni funkcjonalny przez dany okres. Czy gry też powinny mieć taki okres? Na przykład wydawca wydaje grę i mówi nam, graczom, to gwarantujemy, że gra będzie w pełni funkcjonalna przez 10 lat na przykład.
12: To jest jeden z problemów właśnie, który również porusza ta inicjatywa i Unia Europejska sugeruje, że ten problem jest rozwiązany, bo faktycznie istnieją takie przepisy, które jakby nakazują firmom czy korporacjom gwarantować jakby przynajmniej przez jakiś określony czas dostęp czy używalność produktu, który zakupimy. Natomiast w przypadku gier wideo obecnie te przepisy w ogóle nie są w żaden sposób respektowane. Nie wiem, czy ktokolwiek się tym wcześniej zajął, ponieważ w ostatnich latach mieliśmy bardzo dużo sytuacji. Jedną z najgłośniejszych jest gra Concord, która była płatną grą taką, czyli którą musieliśmy zakupić jej egzemplarz, żeby móc nią zagrać. I gra została, jej serwery zostały wyłączone po, jeśli dobrze pamiętam, 2 tygodniach. Natomiast ponieważ była to gra wyłącznie do zabawy właśnie z innymi graczami i uzależniona od serwerów, to nie byliśmy w stanie już jej nigdy więcej, nie jesteśmy w stanie jej już nigdy więcej włączyć. Więc to była taka właśnie sytuacja, w której być może wielu graczy kupiło, zapłaciło za produkt, który przestał być dosłownie, nie mogli go używać po 2 tygodniach. Jak rozwiązać ten problem? Jednym z proponowanych kompromisów jest to, aby wydawcy musieli informować o tym, przez jaki czas będą wspierać dany tytuł, przez jaki czas będzie on grywalny. Natomiast jest to uzależnione od, powiedzmy sobie wprost, dobrej woli korporacji, więc można powiedzieć, że ten pomysł jest z góry skazany na porażkę. Do tej pory tego nie robili, nie ma powodów, aby wierzyć, że będą to robić w przyszłości. Stąd właśnie inicjatywa Stop Killing Games. Myślę, że ma bardzo realistyczne do wprowadzenia rozwiązania dla tej sytuacji. Jednym z bardzo częstych głosów, która się pojawia przeciwko tej inicjatywie i który zresztą był też jakby omawiany przez inicjatorów Stop Killing Games, jest to, że inicjatywa ta oczekuje od wydawców, że będą wspierać swoje produkty w nieskończoność, że będą w nieskończoność finansować, będą płacić za to, aby utrzymywać tę grę, utrzymywać jej serwery, co jest absolutną nieprawdą. I sama inicjatywa sugeruje kilka rozwiązań. Jednym z nich jest to, aby stworzyć pewien plan wygaszania gry, aby każda gra, która właśnie jest uzależniona od serwerów, od wsparcia wydawcy, miała taki plan wygaszania, który może wyglądać w różny sposób. Jeden z tych sposobów jest to, aby po prostu gra była dostępna również w wersji offline, czyli bez dostępu do serwerów. Innym rozwiązaniem jest to, aby pomóc zachować właśnie tę grę graczom, czyli udostępnić im jakąś dokumentację, dać im jakiekolwiek środki czy możliwości, aby byli w stanie uruchamiać tę grę bez wsparcia oficjalnego wydawcy.
11: Trochę się wcielę może w adwokata diabła. Co sprawia, że gry jako teksty kultury również powinniśmy traktować inaczej niż część tekstów literackich? Na przykład encyklopedie. Są wydawane w jakimś tam czasie i z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że ta encyklopedia z biegiem czasu też stanie się nieprzydatna. Oczywiście będziemy mogli ją otworzyć, fizycznie wziąć do ręki, ale treść w niej zawarta będzie w pewnym sensie równie niefunkcjonalna jak gra, która traci wsparcie wydawcy. Więc pytanie, gdzie jest stawiana ta granica? To jest trochę pytanie natury filozoficznej. No albo na przykład płyta winylowa. Owszem, no kupujemy krążek, kupujemy też wobec tego dostęp do tej wartości intelektualnej, jaką wytworzył artysta, no ale powiedzmy, że płyta winylowa ma tę przeżywalność, nie wiem, 800 odtworzeń, tak?
12: Zgadza się, natomiast w przypadku, może odniosę się najpierw do przykładu właśnie encyklopedii, jakby być może jej funkcja praktyczna jest już nieadekwatna obecnie, ale jakby jesteśmy w stanie ją otworzyć, jesteśmy w stanie ją przeczytać, jesteśmy w stanie zobaczyć, jaki był stan wiedzy w momencie wydania tej encyklopedii. Jest to historia, tak? Jest to jakby... To nie jest tak, że wymazaliśmy z naszej pamięci czy z historii, że kiedyś ludzie wierzyli, że Słońce kręci się wokół Ziemi, tak? Jest to kawałek historii i widzimy w ten sposób, jak ta historia, jak ta wiedza się rozwijała. Więc dalej ma to ważną funkcję dla nas. W przypadku gier myślę, że jest dokładnie tak samo. Jakby ja... Wiele starych gier myślę, że nikt by nie chciał, nie miał ochoty zagrać, co nie znaczy, że powinniśmy po prostu je zapomnieć o nich i je zakopać, tak? Istnieją tytuły takie jak E.T. Sprzed kilkudziesięciu lat, które jest, słynie z tego, że jest...
11: Podobno jedno, zakopywane notabene.
12: Tak, jest słynie z tego, że jest jedną z najgorszych gier w historii. Czy to znaczy, że powinniśmy o niej zapomnieć? Nie, jest właśnie kawałkiem, bardzo ważnym kawałkiem historii gier wideo. I myślę, że też i można w nią zagrać, można ją znaleźć w różnych właśnie muzeach czy w innych źródłach i myślę, że ważne jest, abyśmy mieli dostęp do takich rzeczy. W przypadku płyty winylowej tutaj rozważamy już konkretne medium, czy no oczywiście jest jakby pewna przeżywalność danego medium, książka też się kiedyś zniszczy, płyta się też kiedyś wytrze, dlatego tym bardziej warto, aby te nazwijmy to pliki źródłowe, to sama kultura sama w sobie, ona gdzieś była zachowana, najlepiej w formie, która właśnie będzie w stanie przeżyć albo będziemy w stanie ją powielać. Jest to trochę inna sytuacja niż w przypadku gier wideo, które obecnie już nie są zapisywane na nośniku fizycznym, który ulega uszkodzeniu, tylko większość mamy zwyczajnie w internecie, więc tym bardziej to jest jeden z tych argumentów dla zachowania tych gier, że tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, aby one gdzieś, te pliki gdzieś istniały i żebyśmy mogli dalej z nich korzystać i jakby czerpać to, co oferowały.
3: O sytuacji na rynku gier z Wojtkiem Wójcińskim z redakcji CD Action rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Jak słyszeliśmy w faktach, Belgia wyrzuca USA z mundialu. Brawo, Czerwone Diabły, nawet...

RMF On. Dla ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Losers. Morda, to już klasyk. Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Załamanie pogody, sztorm i podtopienia. Już dziś nad Polskę nadejdzie aktywny front atmosferyczny, a z nim wichury i ulewne deszcze. Debata na temat postępów akcesyjnych Ukrainy to plan na dzisiejsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Czym lepiej płacić za granicą? Kartą czy telefonem? Zdaniem ekspertów lepiej jest zabrać ze sobą smartfona. Przed nami gwałtowne załamanie pogody. Już od wieczora, ale szczególnie jutro, przez Polskę przejdzie aktywny front atmosferyczny z ulewnym deszczem, burzami i bardzo silnym wiatrem. Miejscami może spaść nawet kilkadziesiąt litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru przekroczą 100 km na godzinę. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na północy i w centrum kraju oraz nad Bałtykiem, gdzie możliwy jest silny sztorm. Warto już teraz zabezpieczyć balkony i ogrody i nie parkować samochodów pod drzewami oraz śledzić komunikaty IMGW. Jeśli nie musimy w czasie przechodzenia najsilniejszych burz, lepiej zrezygnować z podróży. Parlament Europejski na dzisiejszym posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Czego należy się spodziewać, podpowie nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginu.
3: Debata może być wyjątkowo burzliwa. Zamiast o reformach i postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii, europosłowie będą się spierać o Wołyń i pamięć historyczną. Natomiast podczas głosowania nad raportem największe szanse ma poprawka przygotowana przez europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego. Znalazła się ona w części dotyczącej procesu akcesyjnego Ukrainy i to wokół niej może powstać większość. Krytykuje ona decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia związanego z UPA i uznaje ją za niepotrzebną eskalację. Socjaliści zapowiedzieli poparcie tej poprawki, choć zgłosili też własną, łagodniejszą wersję. Natomiast europosłowie PiS-u złożyli poprawkę mówiącą, że UPA była organizacją odwołującą się do ideologii nazistowskiej.
4: Reporterzy RMF FM na tropie faktów.
2: Zakopiańska policja prowadzi dochodzenie w sprawie wprowadzenia i zostawienia na Orlej Perci w Tatrach niepełnoletnich uczestników obozu sportowego. Przed tygodniem ratownicy TOPR zwieźli śmigłowcem 8 osób, które w czasie fatalnej pogody utknęły na najtrudniejszym tatrzańskim szlaku turystycznym. Co teraz grozi organizatorom tej wyprawy, to wyjaśni wam Maciej Pałachicki.
5: W zależności od interpretacji organizatorowi obozu może grozić kara od grzywny do nawet 5 lat więzienia. Osobno po doniesieniach prasowych swoją kontrolę przeprowadziło kuratorium oświaty. W jej trakcie opiekun tłumaczył, że nie był to żaden wyjazd zorganizowany, a prywatny i dzieci były pod opieką rodziców. Okazało się jednak, że trójkę rodzice oddali pod opiekę trenera, a małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska przypomina, że już wyjazd z trójką obcych dzieci jest traktowany jako wypoczynek zorganizowany i musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Organizator ma też obowiązek zgłosić go do odpowiedniego kuratorium. W tym wypadku te wymogi nie zostały dopełnione.
2: Na koniec tych faktów jeszcze pytanie, które stawia sobie pewnie wiele osób wyjeżdżających z kraju. Czy płacenie telefonem w czasie zagranicznych wakacji jest bezpieczne? Smartfony zastępują nam już coraz więcej rzeczy. Od dawna można nimi także płacić zbliżeniowo. Czy warto korzystać z tej funkcji za granicą? Zapytaliśmy o zdanie eksperta.
6: Jest to najlepsza forma płatności kartowych.
2: Wprost odpowiada Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl i podaje przykład, co dzieje się, gdy zgubimy portfel z kartami bankowymi.
6: W zależności od banku, od ustawień, od kraju, takim plastikiem cudzym można zbliżeniowo dokonać kilku transakcji do określonej kwoty, no mówiąc wprost, okraść kogoś na tę kwotę. A jeśli ktoś znajdzie telefon, który jest w odpowiedni sposób zabezpieczony, czyli ma kod blokady, no to wtedy mamy już większe szanse na to, że takim znalezionym telefonem, a dokładnie kartami, które są na nim skonfigurowane, nikt nie zapłaci.
2: Odpowiadał nasz ekspert. Kolejna dawka sprawdzonych informacji punktualnie o 6:00 na poranne wydanie faktów. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pogoda. Ważna rzecz o 5:00.

0: W radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchacie stacji RMF Viral.
1: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i gdzie lecę zaraz, gdy wrócę ze Stanów.

RMF On. Tym na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: głowę!
1: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Mniejsze fakty. Te zebrali dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Polski MON potwierdza przekazanie Ukrainie pocisków do systemu Patriot.
2: Ujawniono też skalę pomocy wojskowej od początku rosyjskiej agresji.
3: Rozbita próba przemytu kokainy do Polski, wartej prawie 3 miliony złotych.
2: Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani w Warszawie.
3: No a poza tym wieści z Mundialu.
2: Portugalia i Stany Zjednoczone poza turniejem. Ukraina otrzymała od Polski pociski PAK-3 do systemów Patriot, potwierdził wczoraj wicepremier i szef MON.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił wczoraj informację o koszcie uzbrojenia dostarczonego Ukrainie. W latach 2022-2023 wsparcie wojskowe wyniosło 14 miliardów 900 milionów złotych.
2: Natomiast od 2024 roku do dziś 1,550 milionów złotych. W ramach wsparcia przekazano m.in. właśnie rakiety do systemu Patriot. Jak minister obrony narodowej tłumaczy te decyzje?
3: O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Decyzja została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie i po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników. Szef MON podkreślał, że przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności i nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
5: I tak mamy zapewnienia, że jeżeli kiedykolwiek Polska by potrzebowała w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach czy latach zwielokrotnienia i przekazania systemów rakiet do systemów Patriot, to jak bierze udział w tego typu pomocy dla innego państwa dzisiaj, to może liczyć na dużo więcej jutro.
4: Przekonywał wicepremier i dodał, że decyzja nie zaskoczyła Biura Bezpieczeństwa Narodowego ani prezydenta Rzeczpospolitej, a temat był kilkukrotnie omawiany na cyklicznych spotkaniach Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów.
2: Próbowali przewieźć kokainę z Hiszpanii do Polski wartą blisko 3 miliony złotych.
3: Dwaj mężczyźni odpowiedzialni za przemyt zostali zatrzymani w Warszawie i decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu.
2: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, jak policjanci wpadli na ich trop?
6: Kryminalni z warszawskiej Woli od pewnego czasu otrzymywali informację, że do Polski trafiają narkotyki z Hiszpanii. W ramach działań operacyjnych namierzyli samochód dostawczy, który, jak podejrzewali, służył do przewozu kokainy. Gdy auto przekroczyło polsko-niemiecką granicę, funkcjonariusze śledzili je aż do Warszawy. Dostawczakiem podróżowali dwaj mężczyźni w wieku 48 i 46 lat. W samochodzie policjanci znaleźli ponad 10 kg czystej kokainy, ukrytej w przestrzeniach między karoserią a wewnętrzną tapicerką. Jej czarnorynkową wartość oszacowano na blisko 3 miliony złotych. Obaj mężczyźni byli już wcześniej karani za różne przestępstwa. Usłyszeli zarzuty dotyczące sprowadzania narkotyków z innego kraju Unii Europejskiej. Grozi im za to 20 lat więzienia.
3: Rząd chce uprościć przepisy podatkowe i zapowiada program Deregulacja 2.0.
2: Zmiany mają być korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców, ale skorzystać mają też zwykli obywatele.
3: W faktach dziennikarza RMF FM Igor Skrzypek, co dokładnie ma zostać uproszczone?
7: Kasy fiskalne będą mogły trafić na telefony. To jeden z wielu pomysłów deregulacyjnych.
8: Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy wystarczy prosta, darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne.
7: I jak tłumaczy minister finansów Andrzej Domański, konsument będzie mógł odebrać e-paragon zamiast tradycyjnego papierowego. Z perspektywy przedsiębiorców ważniejsze mogą być inne pomysły.
9: Zmiana podejścia do interpretacji podatkowych i ogólnych, i indywidualnych. Widzimy tutaj tę chęć, żeby wzmocnić funkcję gwarancyjną interpretacji. I to jest problem, na który przedsiębiorcy rzeczywiście zwracali uwagę.
7: Tak kolejną propozycję komentuje wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jakub Binkowski. Interpretacje podatkowe mają zostać ujednolicone, tak by nie pozostawały przestarzałe, gdy zmienia się podstawa prawna. Wszystkie pomysły deregulacyjne mają być gotowe do końca roku.
3: Hiszpania i Belgia meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Hiszpanie skromnie 1-0 wygrali z Portugalią.
2: Belgowie zakończyli piłkarski sen Stanów Zjednoczonych. Patryk Serwański w faktach. Patryku, no.
10: Jestem, dzień dobry.
2: 4-1.
3: Nie było wątpliwości, która drużyna jest lepsza.
10: To prawda, Belgowie zaatakowali od początku i szybko objęli prowadzenie. Ekipa USA wyrównała, ale ta radość trwała dosłownie kilkadziesiąt sekund, bo Belgowie szybko strzelili drugiego gola. Kolejne dwa dołożyli jeszcze po przerwie. W drużynie USA od początku zagrał Folarin Balogun, czyli piłkarz, którego karę za czerwoną kartkę zawiesiła FIFA, a ta decyzja była powszechnie krytykowana i to na całym świecie. To wstyd, to bardzo zła decyzja dla piłki nożnej. To nie jest futbol, to nie jest etyka czy fair play. No myślę, że ta decyzja będzie dużym wsparciem dla naszej drużyny. Cały świat jest teraz po naszej stronie. Tak mówili jeszcze przed meczem belgijscy fani, to się sprawdziło. Hiszpanie awans wywalczyli, pokonując 1-0 Portugalię. Gola w doliczonym czasie gry strzelił Mikel Merino.
2: No a jeszcze więcej sportowych emocji za pół godziny.
3: Zapraszamy na 6.30 na Mistrzowskie Fakty Sportowe.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Magic, chodź! Magic! Szybko! Jak już jesteś, wakacyjna prognoza pogody, co w pogodzie?
14: Ojejku, będzie tak.
13: Opowiadaj,
14: że...
15: No w pogodzie dzisiaj będzie naprawdę się działo, będzie troszeczkę deszczu. Dalej tych upałów się nie spodziewajmy, dopiero może w drugiej połowie tygodnia coś tam się, jakieś słoneczko przyciśnie przez te deszczowe chmury.
14: Dobra, powiedzmy krótko, na razie jest
15: jesień. Ale dzisiaj deszcz.
1: Na razie jesień.
15: Na razie tak, i to w całej Polsce.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: A ja wam się przyznam do czegoś przykrego. No.

0: wyznaczonej strefie trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości, telefon i niezbędne leki, a przed opuszczeniem mieszkania należy zamknąć okna i drzwi.
1: Kiedy saperzy usuną niewybuch, będzie można wrócić do domów. Na tę chwilę trudno ocenić, ile potrwa operacja.
2: W rejonie ewakuowanych ulic będą utrudnienia dla kierowców.
1: IMGW ostrzega przed burzami w 7 województwach i silnym wiatrem w 3.
2: Zagrzmi dzisiaj na południu kraju, w Świętokrzyskim i na Lubelszczyźnie. Alerty obowiązują od 15 do wieczora.
1: Natomiast mocno ma wiać na północy, od zachodniego Pomorza aż po Warmię i Mazurę. Ostrzegamy.
2: Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii zdobył wszystkie 8-tysięczniki w Pakistanie. Zjechał z nich na nartach. Ostatnim z nich był Nanga Parbat.
1: W rozmowie w Radiu RMF24 przyznał, że strach w górach jest naturalny, ale najważniejsze są odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i umiejętność podejmowania właściwych decyzji.
2: Jak podkreślił, to właśnie planowanie pozwala ograniczać ryzyko na bardzo niebezpiecznej górze, jaką jest Nanga Parbat.
3: 8-tysięczny szczyt, który jest uznawany za jeden z trudniejszych. To jest ściana i droga, którą zrobił Reinhold Messner w latach 70., której nikt nie powtórzył. To było spore wyzwanie. Ja wchodziłem inną drogą, by nie ryzykować, bo ta droga Messnera była bardzo narażona na lawiny, na obrywy seraków.
2: Mówił Andrzej Bargiel.
1: Całej rozmowy posłuchacie na naszej stronie rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Hiszpanie pokonali Portugalię i awansowali do ćwierćfinału mundialu. Przesądził jeden gol.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
5: Dzień dobry. Na długo trzeba było czekać w tym meczu na bramkę i zapewne część fanów myślami była już przy dogrywce. Natomiast w doliczonym czasie gry akcja rezerwowych Ferran Torres podał świetnie do Mikela Merino, a ten strzelił tego jedynego gola na wagę ćwierćfinału. To była ogromna ulga. Jeszcze kilka miesięcy temu z powodu kontuzji moja obecność tutaj była nie do pomyślenia. Teraz jestem na samym szczycie i przeżywam jedną z najszczęśliwszych chwil w całej mojej karierze. Tak mówił hiszpański pomocnik. Zdecydowanie więcej bramek padło na stadionie w Arlington. Belgia nie dała szans Stanom Zjednoczonym, wygrywając 4-1. Świetnie zagrał Charles de Ketelare. Dwa gole i asystę na koncie piłkarza Atalanty. Polscy koszykarze bez porażki w pierwszej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. W szóstym meczu odnieśliśmy 6. zwycięstwo. W Krakowie biało-czerwoni wygrali z Holandią 92-84. Najwięcej punktów dla naszej drużyny rzucił Kamil Łączyński, 18, 6 celnych rzutów z dystansu. No a przed meczem Polski Związek Koszykówki poinformował o przedłużeniu umowy z trenerem Igorem Miliciciem.
6: Mierzę bardzo wysoko, chciałbym, żeby Polska pod moją kadencją wygrała medal na wielkim turnieju. To jest takie moje ukryte marzenie, które mnie ciągnie. Jest głód wygrywania, jest głód napędzania polskiej koszykówki do przodu.
5: Tak mówił trener Milicic. Na Tour de France etapowe zwycięstwo Tadeja Pogacara. Słoweniec zaatakował na finałowym podjeździe 200 metrów przed metą. Zyskał 2 sekundy nad rywalami, ale został nowym liderem. Dla Pogacara to 22 etapowe zwycięstwo na francuskim wyścigu. Tutaj najlepszy jest brytyjski sprinter Mark Cavendish. On wygrał 35 etapów Tour de France.
7: Wakacyjna prognoza pogody i Nanga Parbat Marek.
8: Chłodnie. Słuchajcie, jak patrzę dzisiaj na mapę, to trudno będzie znaleźć jakieś miejsce, w którym nie pada. Na przykład o 17 będzie padało niemal w całej Polsce. Znalazłam tylko 2 miejsca, w których wtedy nie będzie padało i to będzie Jelenia Góra i Żary. Po południu i wieczorem miejscami mogą się pojawić też burze, na przykład w Kaliszu i w Lublinie. Zresztą w Lublinie burze mogą być też w nocy i jutro nad ranem, więc jeśli będziecie wtedy w trasie, to uważajcie.
9: RMF Viral.

0: lala.
1: Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
2: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Słuchasz stacji RMF Viral.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM na zegarach 7. Zaczynamy.
2: Dziś mija termin dla minister zdrowia.
3: Plan reformy ochrony zdrowia musi trafić na biurko premiera.
2: Jeśli to się nie wydarzy, Jolanta Sobierańska-Grenda może stracić stanowisko.
3: Żniw w tym roku nie będzie.
2: Tak mówi nam część rolników, którzy liczą straty po gradobiciach i po upałach.
4: Wszystko czarne się zrobiło, słońce spaliło.
3: Poza tym na mundialu porażka Amerykanów.
2: W cieniu skandalu z udziałem Donalda Trumpa.
3: Na początek jednak pilna wiadomość z Wielkopolski.
2: Tragiczny wypadek na wielkopolskim odcinku Krajowej 11 w miejscowości Jastrowie. To odcinek Piła pod Gaje.
3: Tam zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Jedna osoba zginęła.
2: Policja kieruje was na objazdy drogami lokalnymi Pniewo, Borucino, Okonek. I tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę.
3: Dzisiaj na biurko premiera powinien trafić plan w sprawie reformy ochrony zdrowia.
2: Donald Tusk na jego przygotowanie dał minister zdrowia kilka dni. W przeciwnym razie Jolanta Sobierańska-Grenda może stracić stanowisko.
3: Na linii teraz dziennikarz RMF FM Kasper Wróblewski. Kasprze, jest szansa na to, że minister zachowa resort?
5: Jak się dowiedziałem, plan na reformę zapewne zostanie zaprezentowany. Pytanie, czy pozwoli on na pozostanie w resorcie zdrowia. Jak twierdzi poseł Łukasz Osmalak z Polski 2050, godziny Jolanty Sobierajskiej-Grendy są policzone.
6: Kuluary mówią, że pani minister straci swoje stanowisko. Słyszeliśmy to już gdzieś tam właśnie w jakichś takich rozmowach zakulisowych w zeszłym tygodniu.
5: Co ciekawe, taki scenariusz przewiduje też opozycja.
7: Żadnej reformy nie przygotowuje się z dnia na dzień. Do tego momentu nie było zamówienia na przygotowanie reformy. Brzmi to jak zapowiedź do dymisji i próba rozładowania napiętych nastrojów społecznych.
5: Usłyszałem od wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Posiedzenie rządu rusza w samo południe. Niewykluczone, że po spotkaniu z ministrami premier ogłosi swoją decyzję co do przyszłości Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
2: Rolnicy liczą straty po ostatnich gradobiciach i po fali upałów.
3: Nasz reporter Michał Dobrołowicz był w miejscowości Belsk w powiecie grójeckim na Mazowszu.
8: Najbardziej zniszczone są uprawy owoców. Wciąż widać skutki bardzo wysokiej temperatury z początku ubiegłego tygodnia. Pytałem rolników, na których plantacjach te szkody są największe.
9: Jabłko, wiśnia. Wiśnia znów przypaliło.
8: Czyli ten upał ostatni?
9: Ten upał, normalne, tak jak ususzone. Wiszą strąki brązowe. Poparzone, ugotowane po prostu.
8: Ile mogą straty wynieść? Jak duże są to szkody?
10: No mnie to 10% zostało czereśni.
4: Porzeczki parę ton bym miał, to wszystko czarne się zrobiło, słońce spaliło.
8: Pytanie, które tutaj najczęściej słyszę od rolników, dotyczy tego, kiedy dostaną rekompensaty.
4: Bez tego, no to jak to żyć, jak wszystko się zmarnowało.
8: Rolnicy przekonują, że większość strat jest nie do odrobienia i nawet teraz pojedyncze opady deszczu niestety nie poprawią ich sytuacji.
2: Za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski.
3: Czekamy na pytania od was. Nasz adres to fakty@rmffm.pl. Od dzisiaj w całej Unii Europejskiej obowiązują nowe wymogi dla samochodów.
2: Każde, podkreślamy, nowe auto musi mieć dodatkowe systemy bezpieczeństwa.
3: Na linii nasza dziennikarka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, a co dokładnie się zmienia?
11: Każdy nowy samochód sprzedany w Unii Europejskiej musi mieć 4 dodatkowe systemy bezpieczeństwa. To bardziej zaawansowane automatyczne hamowanie awaryjne, system wykrywający rozproszenie lub senność kierowcy, ulepszony asystent utrzymania pasa ruchu oraz rozwiązania lepiej chroniące pieszych i rowerzystów. Bez tych systemów auto nie zostanie zarejestrowane. Bruksela liczy, że nowe przepisy ograniczą liczbę wypadków. Natomiast kierowcy zwracają uwagę, że część elektronicznych asystentów bywa zbyt natarczywa lub wręcz fałszywie alarmuje. Dlatego producenci będą musieli te systemy jeszcze dopracować.
3: Amerykanie kończą przygodę z mundialem.
2: Po przegranej z Belgią 1-4 drużyna Stanów Zjednoczonych żegna się z rozgrywkami w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
3: A wszystko dzieje się w cieniu skandalu wpływania Donalda Trumpa na władze FIFA w sprawie czerwonej kartki.
2: Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
12: Dzień dobry. Belgowie nie potrzebowali żadnej dodatkowej motywacji, ale Donald Trump i tak postanowił ją dostarczyć. Majstrowanie przy czerwonej kartce skończyło się klasycznym efektem odwrotnym. Belgia dostała paliwo, neutralni kibice powód, żeby trzymać za nią kciuki. Z lektury internetowych komentarzy można odnieść wrażenie, że był to mecz USA, reszta świata.
13: It's a shame.
12: To wstyd, to kompletna bzdura. Uważam, że to bardzo źle dla futbolu. To bardzo smutne, to smutny dzień, bo oznacza, że od teraz wszystko będzie możliwe. Możesz dostać czerwoną kartkę, a potem anulują ją, kiedy tylko zechcą. Co do cholery wyprawia FIFA? To pytania kibiców. Trump stał się bohaterem kolejnych memów. Piłkarze zapłacili za spektakl, którego sami nie reżyserowali. Prezydent USA znów wszedł w rolę głównego bohatera zamieszania. Widzimy teraz, jak ludzie tacy jak Trump czy Infantino nawet się tego nie wstydzą. Robią to po prostu dla zabawy. Mówią, dobrze, zróbmy to. Mamy największą piłkarską społeczność na świecie i możemy to zrobić. Wszyscy wiedzą, że to nie jest właściwe, ale oni i tak to robią. Belgia wygrała, USA przegrały. Kibice mówią jednak, że niesmak pozostał.
2: No a dziś na Mundialu Argentyna-Egipt i ten mecz o 18 polskiego czasu.
3: A o 22 Szwajcaria-Kolumbia.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Wakacyjna prognoza pogody i Magic.
13: Tydzień zaczął się od ochłodzenia i ono może potrwać do czwartku włącznie. Na północy kraju, w szczególności na wybrzeżu, temperatura no nie poszaleje, co tu dużo mówić. Zapowiada się 17 stopni, a miejscami może nawet tylko 15 stopni. Na południu za to będzie cieplej, ale też nie więcej niż te 22-23 stopnie, ale spokojnie, bo weekend przyniesie wyraźne zmiany na plus i nawet 29 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: I taki pomysł mam. Dajcie znać, gdzie jedziecie.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kieruję.

0: koszmaru. Czy się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: To być kilkadziesiąt minut, może to być kilka godzin. Wiele zależy od tego, co naprawdę znajduje się w ziemi. Wiemy, że ładunek jest duży.
1: Powtórzmy, akcja saperów rozpocznie się dokładnie za godzinę.
2: Kierowcy muszą się liczyć w tym czasie z utrudnieniami, m.in. na Legnickiej, Braniborskiej czy Inowrocławskiej.
1: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM, która już za pół godziny.
2: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski.
1: No, a pojawią się pytania o skutki tegorocznych upałów i nawałnic dla plonów, możliwe podwyżki cen żywności oraz o wsparcie dla rolników.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Mamy cały czas telefony w sprawie pogody.
5: Dzień dobry.
4: Cześć.
5: W sprawie tej prognozy pogody.

0: płac.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
2: Dziwne mam podejście do życia. Czasem nie rozumiem, o co pytasz. I po co?

0: Zamknięto mnie w klubie, spalę tą budę. Nie mogę oddychać już. Mam piękną wizję, luz przy tobie, proszę podejść, skoro świt obudzi nas. Nie mogę ci obiecać wiele, wiesz, ta zmienność, ale jeden taniec to nie wieczność. A znajdź proszę.
1: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
3: Co przyniósł rok wyrywkowych kontroli na granicy z Niemcami?
4: Straż Graniczna przedstawia najnowsze dane.
3: W faktach informacje z Zakopianki.
4: Są problemy w pobliżu Krakowa po kolizji.
3: Po fali upału w rolnicy liczą straty na polach i plantacjach.
5: Kiedy będzie odszkodowanie? No jak najwięcej, niech odszkodowania dadzą.
4: Gościem porannej rozmowy w RMF FM za chwilę minister rolnictwa Stefan Krajewski.
3: Już blisko milion osób skontrolowała Straż Graniczna na przejściach wzdłuż granicy z Niemcami w województwie lubuskim i na Dolnym Śląsku.
4: Dziś mija rok od wprowadzenia wyrywkowych kontroli po polskiej stronie w Słubicach, przy moście granicznym nad Odrą. Jest dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Dzień dobry. Ilu nielegalnych migrantów zatrzymali polscy pogranicznicy?
6: W ciągu roku nadodrzański oddział Straży Granicznej odmówił wjazdu do Polski blisko 700 cudzoziemcom. Powodem najczęściej był brak wymaganych dokumentów. Dotyczyło to obywateli Ukrainy, Rosji, Turcji i Syrii. Skontrolowano blisko 500 000 samochodów. Strażnicy zatrzymali 270 nielegalnych migrantów z Afganistanu, Gruzji i Uzbekistanu.
7: Patrol mobilny funkcjonariuszy zatrzymał przemytnika, który pomagał 5 nielegalnym migrantom z Afganistanu i Pakistanu. Kurier, oprócz zasądzonych kar więzienia w zawieszeniu, został natychmiast wydalony z naszego kraju. Przewożonych cudzoziemców przekazano na Litwę.
6: To jeden z wielu przykładów działań, mówi kapitan Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Służby dzięki kontrolom zatrzymały też 350 osób, głównie przemytników, złodziei oraz oszustów.
4: O poranku problemy z przejazdem na Zakopiance w stronę Krakowa ostrzegacie na gorącą linię RMF FM.
8: Przed Libertowem zderzenie czołowe, zaczyna się robić duży korek. Na pewno jedno auto z przodu rozbite, drugiego nie widziałem, policja dojeżdżała na miejsce.
3: Jeżeli jesteście w pobliżu, uważajcie.
4: Minister rolnictwa Stefan Krajewski będzie za chwilę gościem porannej rozmowy w RMF FM.
3: W faktach mówiliśmy o stratach, które na polach i plantacjach wyrządziła w ostatnich dniach pogoda.
4: Najpierw fala upałów, potem gradobicia.
3: Nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz pojechał do miejscowości Belsk w powiecie grójeckim na Mazowszu. Michale, o co rolnicy chcą zapytać szefa resortu rolnictwa?
9: Dzień dobry. Przede wszystkim, kiedy komisje będą szacować straty na plantacjach i na jakie odszkodowania mają szanse? Rolnicy tu opowiadają mi, że silny wiatr w okolicy połamał kukurydzę, a słońce tydzień temu w czasie upałów wypaliło część owoców.
10: Bardzo duże są uszkodzenia, 90 parę procent.
9: W jakich uprawach?
10: Jabłko, czereśnia, wiśnia.
9: Rolnicy chcą zapytać dzisiaj ministra, jaką pomoc dostaną.
10: W jakim procencie te odszkodowania będą?
9: Na jakie pani by liczyła? Jakie by tutaj były zadowalające dla państwa z tej perspektywy?
10: Ja wiem, z 10 hektarów 80 tysięcy. Bo tak to nie będzie za co opłacić światła.
9: Sadownicy przewidują, że przez pogodę szybciej niż zwykle, bo już w przyszłym tygodniu skończą się tu zbiory polskiej czereśni i zastanawiają się, jak reagować, gdy wrócą upały albo silne burze.
4: No i to były pytania, czas na odpowiedzi.
11: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
4: Tomasz Terlikowski i jego gość.
3: Dzień dobry, witamy.
12: Witam, a moim gościem, jak słyszeliście, jest Stefan Krajewski, minister rolnictwa PSL. Witam, panie ministrze.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: To jak będzie z tymi odszkodowaniami? Mogą liczyć rolnicy na odszkodowania?
13: Tak, tak jak w roku ubiegłym wypłaciliśmy odszkodowania rolnikom, w których gospodarstwach wystąpiły klęski żywiołowe, anomalie pogodowe. Tak samo będzie w tym roku. Czekamy na protokoły szacowania strat. Nie minister szacuje straty, a komisje powoływane na wniosek samorządów przez wojewodów. Te komisje działają, wiedzą, jak mają działać, co mają robić, szacować zgodnie z tym, co widzą na polach. Nie chodzi mi w żaden sposób, aby zaniżać te szkody, czy zawyżać. Ma to być zrobione w sposób uczciwy.
12: Ale one już pracują, rozumiem.
13: Tam, gdzie już powołali wojewodowie, tam pracują. To jest, mówię, rola samorządów. Spotkałem się online'owo w ubiegłym tygodniu z wojewodami, bo właśnie ten nowy czynnik doszedł w postaci zagotowania się, mówiąc kolokwialnie, owoców na krzewach. Dotyczy to głównie porzeczki. Te bardzo wysokie temperatury spowodowały, że te owoce spadają z krzaków, zbiory będą niższe, ale też pamiętajmy, że dużo sadów ucierpiało na skutek przymrozków wiosennych.
12: No tak, bo mieliśmy mrozy, które sam upały. Panie ministrze, rozumiem, wiecie, jakie są straty w tej chwili, tak mniej więcej.
13: No nie da się oszacować, powiedzieć, bo to właśnie wynika wszystko z szacunków, z protokołów, które do nas docierają. Byłem wczoraj w województwie wielkopolskim, gdzie około 5 tysięcy hektarów zostało zniszczonych przez grad, który tam spadł. I to jest dzisiaj dla nas duże wyzwanie, bo też te protokoły są już w tej chwili komisje i rozmawiałem z rolnikami, w których gospodarstwach te szkody wystąpiły. Są już szacowane te straty, protokoły. Chcę, żeby jak najszybciej do mnie dotarły, no bo musimy te pieniądze oczywiście też przesunąć, dokonać zmiany w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tak żeby jak najszybciej te pieniądze móc wypłacać, przelewać na konta rolników.
14: Jedną rzecz to są szkody rolników i odszkodowania dla nich. Drugim to jest pytanie, jak będzie wyglądać rynek, no właśnie rolnych, produktów rolnych dla tych, którzy je kupują. To znaczy, bo słyszałem od rolników, że w wielu miejscach żniwa będą bardzo niewielkie.
13: Różnie to jest w zależności od regionu. Nawet bardzo lokalnie występujące opady spowodowały w niektórych miejscach, że te plony będą na poziomie przyzwoitym. W niektórych miejscach faktycznie susza dała się we znaki inne, więc no, tutaj całościowo jeszcze się tego ocenić nie da.
14: Czy możemy przewidzieć, co będzie droższe?
13: Nie da się tego przewidzieć. Naprawdę rynek bardzo różnie reaguje i czasem to, gdzie się spodziewamy, że ceny będą bardzo wysokie, ceny są niskie, bo też nie ma próżni. Docierają w tym momencie owoce, warzywa, produkty z innych krajów, bo też jesteśmy jednym z kluczowych eksporterów żywności w Europie, na świecie, ale też nie możemy zamknąć się zupełnie na import, bo o tym też często dyskutuję.
14: A będziemy dyskutować oczywiście za chwilę o imporcie, także o Mercosurze, ale najpierw pytanie o minister zdrowia. To jest ostatni dzień? To ostatni wtorek?
13: Panie redaktorze, panie mam taką zasadę, że nie oceniam pracy innych ministrów. Mam resort, za który odpowiadam i tutaj oceniają mnie rolnicy, oceniają mnie konsumenci. Nie oceniam innych. To premier powołuje, odwołuje ministrów i to jest w jego kompetencjach. Oczywiście uzgadnia to z szefami partii koalicyjnych tworzących rząd.
14: Tu stawiam kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
3: Rozmowa Tomasza Zarykowskiego ze Stefanem Krajewskim, ministrem rolnictwa, przenosi się do sieci.
4: A my z faktami wracamy o 8.30.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Cały czas telefony dzwonią. Halo, 12, 2 miliony.
16: Dzień dobry, dzień dobry. Jestem w Lafayetowie, w Lafayetowo. Krainie podziemnych pomarańczy, to jest Wielkopolska.
15: Kraina podziemnych pomarańczy, Magic, jaka
17: to
15: pogoda.
17: To chyba ziemniaki, prawda? Piękna nazwa miejscowości, w ogóle taka wdzięczna. I dzisiaj tam deszcz, patrzę na mapę i maksymalnie 19 stopni. Widzę też kolejne SMS-y pod 3322. Pytanie, czy w Główczynie koło Iwanowic będzie piękny weekend? Tak, będzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Ale mam cytat.
18: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Także tak od góry może. Skima z Kubilą na 500, Bagdiora 11 000.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: 6 samochodów zdarzyło się na Krajowej 15 w rejonie miejscowości Sampława. To jest warmińsko-mazurskiem i to jest odcinek Lubawa-Nowe Miasto Lubawskie.
2: Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, uważajcie.
1: Zdarzenie 2 samochodów osobowych na drodze krajowej nr 92 w okolicach miejscowości Mory na Mazowszu. Chodzi tutaj o odcinek Warszawa-Ożarów-Mazowiecki.
2: Jeszcze co najmniej przez godzinę spodziewajcie się utrudnień w stronę Ożarowa-Mazowieckiego.
1: Zbiory będą niższe. Część owoców, mówiąc kolokwialnie, się zagotowała. Sporo sadów ucierpiało też z powodu mrozów. Tak oceniał minister rolnictwa.
2: Stefan Krajewski był gościem porannej rozmowy RMF FM.
3: Mogą liczyć rolnicy na odszkodowania?
4: Tak jak w roku ubiegłym wypłaciliśmy odszkodowania rolnikom, w których gospodarstwach wystąpiły klęski żywiołowe, anomalie pogodowe. Tak samo będzie w tym roku. Czekamy na protokoły szacowania strat. Nie minister szacuje straty, a komisje powoływa na wniosek samorządów przez wojewodów.
1: Cała rozmowa Tomasza Tarlikowskiego ze Stefanem Krajewskim jest na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i kolejne rozstrzygnięcia w 1/8 finału mundialu.
1: Patryk Serwański, dzień dobry ponownie.
6: Dzień dobry. Hiszpanie pokonali, przypomnę, 1-0 Portugalię, tym samym zakończyli mundialową karierę Cristiano Ronaldo. 27 meczów i 11 bramek Portugalczyka.

0: Zjednoczonych. No a dziś ostatnie mecze 1/8 finału. Zaczynamy już o 18:00 pojedynkiem Argentyny z Egiptem. A skoro Argentyna, to oczywiście fenomenalny Leo Messi. Już 7 bramek na tym turnieju.
1: Przyjechał na ten mundial, pokazuje, że przede wszystkim jest pasja, jest energia, umiejętności były zawsze i będą chyba zawsze, niezależnie od wieku, i jest otoczony fantastyczną drużyną.
0: Tak mówił były piłkarz Cezary Wilk. O 22:00 zagrają Kolumbijczycy i Szwajcarzy. To będzie ich drugie spotkanie na Mistrzostwach Świata. Poprzednie na mundialu w USA w 1994 roku w fazie grupowej zakończyło się wygraną Kolumbii 2-0. Na Wimbledonie czas ćwierćfinałów, choć dziś trzeba będzie nadrobić jeszcze zaległości. Wczoraj swojego meczu nie dokończyli Aleksander Zwieriew i Jiří Lehečka. Mecz przerwano o 23:00 czasu lokalnego. Dwa sety wygrane przez Zwieriewa, w trzecim remis 3-3.
2: A co tam w pogodzie? Magda Karwat-Marek.
3: No jeśli chodzi o pogodę dzisiaj, to tak za bardzo to nie poszalejemy. Deszcz, wiatr, a nawet burze, to nas dzisiaj czeka. I deszcz będzie padał niemal wszędzie. Maksymalna temperatura to 23 stopnie we Wrocławiu, a raczej będzie tak 18-20 stopni. Ale jeśli się przejmujecie, co tam z waszymi wakacjami, to spokojnie, bo według prognoz w najbliższych tygodniach już nie zapowiadają się aż takie ochłodzenia.
2: Pocieszyłaś tych, którzy właśnie zaczęli urlop.
3: Ale weekend ostatni też będzie ładny.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: FM i od sytuacji na drogach rozpoczniemy. Fakty o 9:00.
2: Tak jest, na początek ważne doniesienia z polskich dróg.
3: Duże problemy na Krajowej 15 po karambolu w Warmińsko-Mazurskiem.
2: A także na trasie numer 75 w pobliżu Nowej Wsi w Małopolsce.
3: Rok kontroli na granicy z Niemcami.
2: W faktach pytanie, jak zmieniło się życie mieszkańców pogranicza.
3: A w Turcji rozpoczyna się szczyt NATO.
2: W Ankarze jest specjalny wysłannik RMF FM.
3: Karambol na Krajowej 15 w Sampławie w Warmińsko-Mazurskim.
2: Kierowcom przypominamy, po zdarzeniu 6 samochodów całkowicie zablokowana jest trasa łącząca Lubawę i Nowe Miasto Lubawskie.
3: Utrudnienia też na drodze numer 75 w pobliżu Nowej Wsi w Małopolsce.
2: Tam między Nowym Sączem a granicą państwa auto osobowe zderzyło się z ciągnikiem rolniczym.
3: Jedna osoba została ranna. Minął rok od wprowadzenia wyrywkowych kontroli na polsko-niemieckiej granicy. Czy ten czas wpłynął na życie mieszkańców pogranicza?
2: Czy stoją oni w korkowym Armagedonie, czy może nie jest aż tak źle?
3: W faktach ponownie nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
3: Dzień dobry. Co mówią Słubiczanie?
4: Większość tak naprawdę powtarza, że od jakiegoś czasu, że do sytuacji na granicy po prostu trzeba się przyzwyczaić. Jedni wyjeżdżają wcześniej do pracy, inni nie odczuwają skutków kontroli, bo jak sami wskazują, straż prowadzi je wyrywkowo i nie każda osoba jest sprawdzana.
5: Mają potrzebę zatrzymania, bo na przykład bus jedzie z jakimiś tam ludźmi dziwnymi, zatrzymują i to jest po prostu wyrywkowe.
6: Ja się cały czas czułam tu bezpiecznie, czy są kontrole, czy nie ma. Mieszkam przy samym moście, nie narzekam.
4: Największe korki są w czasie weekendów i świąt. Mieszkańcy wskazują jednak, że sznury aut nie ciągną się przez Słubice każdego dnia. Teraz na dojeździe do ronda i mostu granicznego nad Odrą w Słubicach ruch odbywa się płynnie.
3: Do Ankary zjeżdżają dziś szefowie państw i rządów z krajów należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: W stolicy Turcji rusza dwudniowy szczyt NATO.
3: Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ-u Radosław Sikorski i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: A na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Michale, dzień dobry. Jak teraz wygląda Ankara?
7: O, jest jak oblężona twierdza. Policja jest na każdym kroku i nie mówię tylko o centrum miasta. Funkcjonariusze mają w rękach karabiny. Na latarniach wiszą flagi państw, które należą do sojuszu. Po stolicy Turcji ciężko się chodzi. Uniemożliwiają to barierki, dlatego piesi wybierają jezdnię, na co akurat policja tutaj zezwala. Tu, gdzie jesteśmy, znajdują się 5-gwiazdkowe hotele. To w nich mieszkać będą najważniejsi goście tego szczytu, jak choćby Donald Trump.
3: A czego można się spodziewać po tym szczycie?
7: A tu oczy będą przede wszystkim zwrócone na amerykańskiego prezydenta. Tutejsze media zauważają, że to od niego zależy, czy szczyt zakończy się sukcesem, czy porażką, bo Trump nieraz już groził, że Stany opuszczą sojusz. Turcja liczy, że będzie wręcz przeciwnie, że tu w Ankarze sojusz zostanie wzmocniony przez pokazanie światu, że tylko okazując jedność państw członkowskich można skutecznie stawiać czoła przeciwnikom, a tym głównym jest oczywiście Rosja. Ankara, Michał Radkowski.
3: Do 14:00 zamknięte będzie lotnisko w Katanii na Sycylii.
2: Te najnowsze informacje przekazuje właśnie ten port lotniczy na południowym wschodzie włoskiej wyspy, bardzo popularny wśród turystów.
3: Powodem odwołania startów i lądowań jest erupcja wulkanu Etna, znajdującego się w pobliżu lotniska. Valerian Balogun znalazł się w wyjściowym składzie reprezentacji USA w przegranym przez Stany Zjednoczone meczu z Belgią.
2: A wynik to aż 1-4. Najlepszy strzelec Amerykanów otrzymał czerwoną kartkę w poprzednim spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną, ale FIFA zawiesiła karę dyskwalifikacji i wszystko wskazuje na to, że to po telefonie Donalda Trumpa do szefa FIFA Gianniego Infantino.
3: No, sprawa wywołała ogromne poruszenie w świecie sportu. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: Organy sędziowskie FIFA są niezależne, poinformował szef Federacji, tłumacząc, że telefon Trumpa nie wpłynął na decyzję. Ingerencja przywódcy USA w świecie sportu odebrana została jako złamanie zasady fair play. Do tego doszły wypowiedzi amerykańskich polityków. Za interwencję Trumpowi podziękował już senator Ted Cruz. Wybuch śmiechu w gabinecie owalnym odebrano jako coś, co ma świadczyć, że administracja USA, w tym Trump, uważają, że mają prawo do ingerencji we wszystko. Decyzję pochwalił nawet szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. A Donald Trump postawił się w roli eksperta, ale i oskarżyciela. Widziałem tę sytuację. Jestem osobą, która kocha sport. To nie był faul. To nie było nawet wykroczenie. Ten sędzia, który jest trochę podejrzany, jeśli sprawdzi się jego przeszłość, podjął decyzję, w którą nikt nie mógł uwierzyć. Tak, poprosiłem FIFA o ponowne rozpatrzenie tej sprawy, powiedział Trump, co również przyjęto z dużym niesmakiem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: No a dziś o 18:00 Argentyna gra z Egiptem.
2: Później o 22:00 Szwajcaria z Kolumbią.
9: Radio, muzyka,
2: Fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Były fakty drogowe, były fakty zagraniczne, teraz czas na fakty pogodowe i Magda Karwat-Marek.
11: Uwielbiamy SMS-y pod 3322 od Was. Na przykład słuchacz nasz jedzie do Powidza w Wielkopolsce i interesuje go pogoda od czwartku. Widzę, że tam jest piękne jezioro, plaża, park. No, słoneczna pogoda się przyda. Ale mam dobre wiadomości. Drzewa też są? W Wielkopolsce od czwartku już do końca tygodnia zapowiada się ponad 20 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Powiedz piękny.
11: Aż sobie Jacek zgooglował tutaj zdjęcia.
0: Słuchasz stacji RMF Viral.

Wielmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

pokój schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I mieszasz się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty, na które zapraszają Magdalena Wojton i Tomasz Weryński.
2: Amerykański prezydent rozpoczyna podróż na szczyt NATO.
3: Donald Trump chce, aby europejscy sojusznicy wzięli większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo.
2: Kolizja na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 10 i 11 w Wielkopolsce.
3: Potem w faktach Holsztyn 20-latek uciekał przed policją, uszkodził 2 samochody.
2: A na koniec wyjaśnimy, dlaczego warto się wysypiać.
3: Samolot Air Force One z prezydentem Donaldem Trumpem na pokładzie wystartował w nocy polskiego czasu z bazy Andrews pod Waszyngtonem. Przywódca USA jest w drodze na szczyt NATO w Ankarze.
2: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, Trump leci z konkretnym planem.
4: Dzień dobry, prezydent Donald Trump leci do Ankary na szczyt NATO w bojowym i pewnym siebie nastroju. Do Turcji jedzie przekonany, że europejscy sojusznicy muszą wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wydawać więcej na obronność. To właśnie zwiększenie wydatków wojskowych oraz przegląd amerykańskiej obecności militarnej w Europie będą jednymi z najważniejszych tematów rozmów. Na agendzie znajdą się także dalsze wsparcie dla Ukrainy, sytuacja po konflikcie z Iranem oraz przyszłość relacji transatlantyckich. Szczyt w Ankarze ma pokazać, czy NATO zdoła utrzymać jedność mimo narastających różnic między Waszyngtonem a częścią europejskich sojuszników. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Około 13:00 Donald Trump ma zostać oficjalnie powitany przez prezydenta Turcji.
2: W Ankarze jest nasz specjalny wysłannik, będziemy się z nim łączyć.
3: Zderzenie dwóch samochodów osobowych i ciężarówki na skrzyżowaniu krajowych dróg 10 i 11 w Pile w Wielkopolsce.
2: Tam na jezdni rozlało się paliwo z samochodu ciężarowego. Wytyczono objazdy ulicami Piły.
3: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wczoraj w Olsztynie nie zatrzymał się do kontroli drogowej.
2: Jak się okazuje, 20-latek miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
3: Podczas pościgu między innymi uszkodził 2 samochody.
2: Trafił do aresztu, dzisiaj ma zostać przesłuchany.
3: Niemal 4 miliony osób skontrolowała polska Straż Graniczna na przejściach z Niemcami i Litwą, dowiedział się reporter RMF FM.
2: Zdecydowana większość dotyczyła niemieckiego odcinka granicy.
3: Przypomnijmy, dokładnie rok temu polski rząd wprowadził dodatkowe, tymczasowe kontrole.
2: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
5: Dzień dobry,
2: jakie
5: jestem.
2: Jakie są efekty tych działań?
5: Straż Graniczna odmówiła wjazdu niemal 2000 osób. Ponad 1200 cudzoziemców przekazano w trybie tak zwanej readmisji uproszczonej, czyli tylu migrantów próbowało nielegalnie przekroczyć granicę i odesłano ich do państwa, z którego przybyli. Większość tych przypadków dotyczyła granicy z Litwą. To przede wszystkim obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, a także Uzbekistanu i Tadżykistanu. Z moich informacji wynika także, że polskie służby zatrzymały blisko 120 osób podejrzewanych o pomoc w organizowaniu nielegalnej migracji.
2: Wyśpij się, bo przytyjesz.
6: Najnowsze badania naukowców z Columbia University wskazują na związek między długością snu a przyrostem masy ciała. Nawet niewielkie, ale przewlekłe, niedosypianie może dodać nam kilogramów.
3: W studiu Grzegorz Jasiński.
6: Dzień dobry.
3: Grzegorzu, jak silny jest ten efekt?
6: Zauważalny. W badaniu wzięło udział 95 osób, które normalnie przesypiały od 7 do 8 godzin na dobę. Obserwowano dokładnie ich zwyczaje, po czym poproszono je, by przez półtora miesiąca skrócili sen o 80 minut na dobę. Przez ten czas przytyli średnio o mniej więcej pół kilograma. Co ciekawe, krótszy sen przełożył się na zwiększoną tendencję do spędzania czasu w bezruchu w ciągu dnia. U tych osób czas przesiadywania czy polegiwania wydłużył się nawet o pół godziny. Wniosek jest prosty, jeśli leżysz, to śpi, a jak nie śpisz, to się ruszaj.
3: No ale od nadmiaru informacji jeszcze nikt nie przeczuł, prawda?
2: Na kolejne fakty zapraszamy o 11:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

patrzy, ja na nią patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Glow, chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś. Jestem Michał Mała. No i słyszę tylko echo. No i słyszę tylko echo. No i słyszę tylko echo.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

So ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

back, shoot from the front. Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, shoot from the front. Bo wyglądasz

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Tam jest 11. Magdalena Wojtoń, Tomasz Weryński.
2: Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z Wołodymirem Zełenskim na szczycie NATO nie jest planowane.
3: Jeśli prezydent Ukrainy chce poprawy relacji z Polską, to doskonale wie, co należy zrobić.
4: Polska w gronie państw, które chcą stworzyć Europejskie Centrum Serwisowania Pocisków do systemu Patriot.
2: Decyzja ma zapaść dziś w Ankarze.
4: Dobre wieści z włoskiej Sycylii.
2: Lotnisko w Katanii wznowiło pracę.
4: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM.
2: Nie jest planowane dwustronne spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na marginesie szczytu NATO w Ankarze, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz.
4: Karol Nawrocki o takie spotkanie nie zabiega. Teraz piłka jest po stronie ukraińskiej, dodał.
3: Jeśli prezydent Ukrainy chce poprawy relacji z Polską, to doskonale wie, co należy zrobić. Polskie oczekiwania są tutaj bardzo jasne, jeśli chodzi o kwestię zaprzestania gloryfikowania kolaborantów III Rzeszy, jeśli chodzi o zaprzestanie gloryfikowania zbrodniarzy z podznaku OUN-UPA, jeśli chodzi także i o kwestię stawiania im pomników i wszystko to, o czym rozmawialiśmy. To jest to oczekiwanie ze strony polskiej. Dialog jest ważny, ale tylko pod warunkiem, że druga strona jest gotowa do konstruktywnego dialogu, a nie tylko do wspólnego zdjęcia, z którego w zasadzie nic nie wynika.
2: Mówił prezydencki minister Marcin Przydacz.
4: Czy w Europie powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do Systemów Obrony Powietrznej Patriot?
2: Jak podają Politico i agencja Reutera, Stany Zjednoczone, Polska, Niemcy, Holandia oraz Szwecja podpiszą dziś oświadczenie woli w sprawie utworzenia takiego centrum.
4: Ma do tego dojść w Ankarze podczas szczytu NATO.
2: Opozycja domaga się zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu.
4: Zarówno PiS, jak i Konfederacja złożyły u marszałka Sejmu wnioski, aby posłowie wysłuchali szczegółowych informacji od rządu w sprawie pomocy przekazywanej Ukrainie.
2: Na linii teraz Sejmowe Studio RMF FM i Kacper Wróblewski. Witamy, Kacprze. Wczoraj minister obrony narodowej zwołał konferencję prasową w tej sprawie. Co na to opozycja?
5: No, zarówno dla PiSu, jak i Konfederacji wczorajsze informacje przekazane przez Władysława Kosiniaka-Kamysza są niewystarczające.
6: Tak naprawdę nic nowego się nie dowiedzieliśmy, bo informacje nieoficjalne o tym, że rakiety do systemu Patriot zostały przekazane, te informacje krążyły od miesięcy. My ciągle nie wiemy tak naprawdę, ile rakiet i na jakich zasadach.
5: Usłyszałem od wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, który złożył już wniosek o dodatkowe posiedzenie.
4: Czy jest szansa, że taka debata będzie miała miejsce?
5: No, niekoniecznie. Politycy koalicji rządzącej tak oceniają wnioski opozycji w sprawie przekazywanego sprzętu Ukrainie.
7: To przedziwna narracja, bo to aż pachnie ruską propagandą. To jest absurdalne, bo to jest działanie na szkodę interesu państwa polskiego.
5: Usłyszałem od posła Koalicji Obywatelskiej Roberta Kropiwnickiego z Sejmu, Kacper Wróblewski.
4: Lotnisko w Katanii na włoskiej Sycylii wznowiło pracę. To informacja sprzed kilkudziesięciu minut.
2: Jak podają służby portu, podjęto taką decyzję, ponieważ uspokoiła się Etna.
4: Wulkan, który z powodu erupcji pokrzyżował plany tysiącom turystów.
8: Fakty z pierwszych stron gazet.
2: Belgia świętuje awans do ćwierćfinału mundialu po zwycięstwie 4-1 nad Stanami Zjednoczonymi.
4: Tamtejsze media podkreślają, że nie było to tylko zwycięstwo sportowe, ale także polityczny rewanż za aferę z telefonem Donalda Trumpa do szefa FIFA.
2: No, przypomnijmy, prezydent USA interweniował u Gianniego Infantino w sprawie anulowania kartki dla czołowego napastnika amerykańskiej drużyny Folarina Baloguna.
4: Na linii studio RMF FM w Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginałka.
9: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostać.

być stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa talia.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Witam i zapraszam. Co z reformą zdrowia? Czy szefowa tego resortu Jolanta Sobierańska-Grenda utrzyma stanowisko? W faktach w południe dziennikarz RMF FM o tym, co mówi się na ten temat na Wiejskiej. Szczyt NATO w Ankarze. Są już pierwsze konkrety, ze szczegółami nasz specjalny wysłannik. Nie tylko Donald Trump, również premier Wielkiej Brytanii angażuje się w sprawy futbolu. I o tym też za moment w faktach. W kancelarii premiera zakończyło się spotkanie Donalda Tuska z minister zdrowia. Przypomnijmy, Jolanta Sobierańska-Grenda miała przedstawić szefowi rządu plan reformy służby zdrowia, aby utrzymać się na stanowisku. Na linii sejmowej studio RMF FM i ponownie dzisiaj Kacper Wróblewski. Witamy.
2: Witam.
1: Kacprze, premier nie ogłosił jeszcze decyzji w tej sprawie, prawda? A co mówi się na ten temat na Wiejskiej?
2: Większość głosów skłania się ku temu, że jednak tak złożonej reformy nie da się przygotować w tak krótkim czasie i ostatecznie Jolanta Sobierańska-Grenda straci stanowisko. Z pewnością nie będą za nią płakać koalicjanci, między innymi z Lewicy.
3: Ja panią minister w Sejmie widziałem może 2-3 razy, widziałem na Komisji Finansów ani razu, no to tak nie odnajdzie się tego nastroju społecznego, który jest potrzebny.
2: Mówi poseł Tomasz Trela. Politycy Koalicji Obywatelskiej o przewidywanym scenariuszu mówią jedynie:
4: to zawsze decyduje pan premier.
5: To decyzja premiera.
2: Mówiła Monika Rosa i Robert Kropiwnicki. Z kolei politycy opozycji przypominają, że wbrew pozostałym koalicjantom, Donald Tusk postawił na odpolitycznienie resortu zdrowia.
6: Dymisja teraz pani minister jest osobistą porażką premiera.
2: Tak komentuje to poseł Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości z Sejmu, Kacper Wróblewski.
1: A tuż po faktach gościem naszego dziennikarza w Radiu RMF 24 będzie Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Padły pierwsze konkrety na szczycie NATO w Ankarze. Sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte zapowiedział, że kraje członkowskie zainwestują ponad 40 miliardów dolarów w obronę przeciwdronową. Przenieśmy się zatem do Ankary, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Witamy.
7: Witam, jestem. Dzień dobry.
1: Co jeszcze zadeklarował Rutte?
7: Te pieniądze, o których wspomniałaś, pójdą nie tylko na obronę przed dronami, ale też na szkolenia dla ich operatorów. Pozwoli to zwiększyć aż 5-krotnie liczbę osób, które będą się tego uczyć. W sumie te 40 miliardów dolarów ma być wydane w ciągu najbliższych 5 lat.
1: Michale, do Ankary przyjeżdżają kolejne zagraniczne delegacje. Jak to jest zorganizowane?
7: Szczytowi NATO podporządkowany jest w tej chwili cały ruch w mieście. Oznacza to, że wiele ulic i chodników jest zamkniętych. Mils, studentka z Ankary, która mieszka tu od urodzenia, przyznaje mi jednak z dumą, że stolica Turcji jest świetnie przygotowana jako gospodarz szczytu.
8: Everywhere is super clean, like it's in order, but I mean, especially for the citizens and for local people, it might be a little bit hard, especially when you need to travel.
7: Ale nie przez cały czas. Raz są otwierane, raz zamykane. To jest ruletka, jeśli musisz dziś wyjść z domu. Ale jeszcze nigdy nie widziałam tak pustej Ankary jak dziś. I z tej pustej, a jednocześnie pełnej ważnych ludzi i głośnej stolicy Turcji, Michał Radkowski.
1: A z naszym specjalnym wysłannikiem będziemy oczywiście łączyć się w kolejnych faktach RMF FM. We Wrocławiu saperzy usunęli 250-kilogramową bombę lotniczą z czasów wojny, którą znaleziono podczas prac ziemnych w pobliżu ulicy Trzemeskiej w centrum miasta. Aby akcja przebiegała bezpiecznie, zarządzono ewakuację okolicznych mieszkańców. Czy interwencja Donalda Trumpa w sprawie czerwonej kartki dla amerykańskiego piłkarza na mundialu to tylko czubek góry lodowej? Brytyjskie media donoszą dzisiaj o działaniach premiera Keira Starmera, które także dotyczyły futbolu. A czego konkretnie, o tym już korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frimorgan.
9: Keir Starmer interweniował przeciwko planom FIFA dotyczącym zmiany godziny ostatniego meczu reprezentacji Anglii z Meksykiem. Jak donoszą tutejsze media, premier wkroczył do akcji, gdy pojawiły się plany przyspieszenia meczu o kilka godzin. Miało to być podyktowane nadchodzącymi burzami. Według strony brytyjskiej skrócenie czasu przystosowania się piłkarzy do dużej wysokości osłabiłoby angielską reprezentację i przyniosłoby korzyść Meksykowi. Ostatecznie mecz rozegrano w zaplanowanym wcześniej terminie. Minie, ale jak zauważają komentatorzy, interwencja strony brytyjskiej i to na szczeblu dyplomatycznym jest kolejnym przykładem zacierania się granic między futbolem a polityką.
1: Przypomnijmy, Anglia wygrała z Meksykiem i w najbliższą sobotę spotka się w ćwierćfinale mundialu z Norwegią.
5: Są i takie fakty.
1: W kalendarzu 7 lipca to Światowy Dzień Czekolady. Jaka jest wasza ulubiona?
10: Ja najbardziej lubię czekoladę mleczną. Taka to jest słodka i się łatwo rozpuszcza w buzi.
11: Nie, Adaś, też jest taka fajna z orzechami, bo wtedy coś chrupie i jest ciekawiej. Nie lubię gorzkiej, no jest za poważna dla mnie. Kocham czekoladę.
1: Swoją miłość do czekolady wyznawali 7-letni Adaś i 5-letnia Polcia. Polcia, a w kolejnych faktach będziemy mieć dla miłośników czekolady też dobre wieści. W Peru odkryto 4 nieznane wcześniej odmiany kakao.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Tak, oglądam mapę pogodową i wszędzie kropelki deszczu, wszędzie chmury i zasięgnęłam opinii naszej wakacyjnej pogodynki Magdy i Magda mówi, że pod koniec tego tygodnia już będzie milej, ale jeżeli chodzi o upały i tak dużo słońca, to zdecydowanie w drugiej połowie miesiąca. W tej chwili mamy 16 stopni w Gdańsku, 16 w Koszalinie, 15 stopni w Olsztynie, 17 w Łodzi i 23 w Krakowie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: A teraz czas na wyzwanie dla gwiazd w RMF FM, czyli...
0: RMF FM.
13: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercur Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercur Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercurszczyrk.pl.
0: Numer 1 tylko tutaj RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: czymkolwiek.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Andrzej Kochut i wielu innych.
3: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

za głośno przyjechały psy. Robi się gorąco, nie otwieram drzwi. Jak nie masz nakazu, no to chuj ci w pysk. Loża VIP, trzy modelki, cooler w nim, czarne butelki. Czarna Amex, czarne dresy, wkoło mnie sami przestępcy.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest godzina 13 w studiu Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam ponownie.
3: Polska dołącza do jednego z najważniejszych projektów związanych z systemem obrony powietrznej Patriot, ogłosił na szczycie w Ankarze wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wyjaśnianie przyczyn wypadku autobusu w Warszawie potrwa nawet kilka tygodni. Prokuratura bada przyczyny niedzielnego karambolu przy rondzie zesłańców syberyjskich. W faktach o 13 także o problemach grupy polskich turystów wracających koleją z Chorwacji, ale mamy też dobre informacje dla miłośników czekolady. Minister Obrony Narodowej ogłasza w Ankarze. Podpisaliśmy porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do systemów Patriot, przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz na szczycie NATO w tureckiej stolicy. Wcześniej o takich planach informowały zachodnie media, także obecny w Ankarze wiceminister obrony USA. Pociski PAK-3 to zaawansowane rakiety przechwytujące, stanowiące kluczowy element amerykańskiego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot. System ten jest wykorzystywany do ochrony przed atakami rakiet balistycznych, pociskami manewrującymi oraz samolotami. Nawet kilka tygodni może potrwać wyjaśnianie przyczyn wypadku autobusu, do którego doszło w niedzielny wieczór w Warszawie, ustalił reporter RMF FM. Prokuratura wczoraj wszczęła śledztwo po karambolu, do którego doszło przy rondzie zesłańców syberyjskich. Przesłuchany w charakterze świadka został też kierowca pojazdu linii 168. Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy.
4: Dzień dobry, jestem.
3: Jakubie, co teraz planują śledczy?
4: Śledczy chcą przesłuchać świadków, a także poszkodowanych w tym wypadku. Najważniejsze będą jednak opinie biegłych oraz analiza danych z czarnej skrzynki autobusu. Według moich informacji prokuratura bierze pod uwagę dwie główne hipotezy. Jedna zakłada usterkę układu kierowniczego, a druga, że doszło do awarii układu sterującego pedałem przyspieszania. Oba elementy były sterowane elektronicznie, więc analiza komputera pokładowego może odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie zawiodło.
3: W faktach teraz problemy grupy polskich turystów wracających koleją z Chorwacji. Z powodu elektrycznej usterki wagonów w nocy wysadzono ich z pociągu Intercity z Rijeki i pozostawiono na stacji w austriackim Gracu. Sprawą zajmuje się reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co teraz dzieje się z tymi turystami?
5: Około 30-osobowa grupa jest już w drodze do kraju. W nocy musieli opuścić pociąg Intercity, ale udało im się po 2 godzinach wsiąść do składu kolei austriackich relacji Grac-Kraków. Jak mi powiedzieli, nikt o niczym ich nie informował.
6: My otrzymaliśmy tylko od tak jak gdyby kontrolera z Austrii, że ten pociąg będziemy mieli jakieś tam za 2 godziny do Krakowa. Ze strony polskiej nie otrzymaliśmy żadnej informacji, dlaczego zostajemy wyrzuceni. Tu tyle razy było dzwonione na infolinię. Ten fakt faktem, że odpowiedź jest z infolinii jedna. Dobrze, proszę czekać, ustalamy.
5: Pociąg z grupą turystów do Krakowa powinien dotrzeć około 13:30, ale potem turyści muszą jeszcze dojechać do swoich stacji docelowych, czyli do Warszawy oraz do Iławy.
3: O zamieszanie z powrotem Polaków pociągiem Intercity zapytaliśmy przewoźnika. Czekamy na odpowiedź.
7: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
3: Całkowite wyschnięcie grozi popularnym wśród turystów stawom Echo na Roztoczu. Badacze alarmują, że bez większego padu w lipcu zaniknie strumień Świerszcz, bez którego stawy wyschną przed końcem lata. Wody już teraz jest mało, mówią nam turyści.
8: Poziom wody tutaj w stawach Echo spada.
9: Miejsca, które pamiętam jeszcze jako bagna, są w tym momencie suche.
8: Przykro na to patrzeć, ale rzeczywiście.
10: Tu, gdzie jest kąpielisko, to jest woda, natomiast z drugiej strony, tam gdzie koniki hasają, tam już jest zdecydowanie sucho.
9: Zwykle tam są mokradła, to w tym momencie konie chodzą tam, gdzie to jest zupełnie wyschłe.
11: Trochę szkoda.
9: Zdecydowanie szkoda.
12: Bardzo szkoda, ponieważ to jest taka perełka tutaj na Roztoczu. My uwielbiamy te stawy Echo, ja się tutaj czuję jak w raju na ziemi.
3: Usłyszał od plażowiczów w Zwierzyńcu nasz reporter Dominik Smaga. Na Roztocze wrócimy jeszcze dzisiaj w faktach. Najnowsze badania genetyczne przeprowadzone na setkach drzew kakaowca uprawianych na tradycyjnych farmach w Peru przyniosły zaskakujące rezultaty.
13: Naukowcy zidentyfikowali 4 wcześniej nieznane, wyraźnie odrębne grupy genetyczne tych roślin.
3: I z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
13: Dzień dobry.
3: Z redakcji naukowej. Grzegorzu, jakie jest znaczenie tego odkrycia?
13: Dobre wiadomości są dwie. Niektóre z tych nowych linii wykazują cechy sugerujące możliwość uzyskania ziaren o wyjątkowej jakości i bogatym aromacie, a to właśnie te cechy są najbardziej pożądane przez producentów czekolady premium na całym świecie. Znaleziono je po badaniach genetycznych próbek aż 390 dzikich i półdzikich drzew kakaowca z różnych regionów Peru, Do tej pory wydawało się, że są to tylko warianty znanych odmian, teraz widać, że nie. I tu jest druga dobra wiadomość. Wiadomo, że zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na osłabienie różnorodności dotychczasowych odmian kakao. Odkrycie nowych odmian daje szansę na utrzymanie tej różnorodności dla pożytku wszystkich miłośników czekolady.
1: No nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale chyba w praktyce nas wszystkich.
13: Nas wszystkich w praktyce.
1: Mnie i ciebie na pewno. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 14.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Ja tam jestem ciekawa, czy czekolada z tych nowych ziaren troszeczkę mniej tuczy?

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata, wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Z tej komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają,

0: Pan BDS, populist pod publiczkę.
1: Panie BDS,
2: wiadomo, jebać, no bo nie
1: zawsze. BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
3: BDS napisał o mnie piosenkę i bardzo
4: chciał. Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
5: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
6: Co cenisz BDS-a?
7: Za charyzmę.
8: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
9: Bardzo lubię twórczość BDS.
10: BDS 2115.
11: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
12: Jestem BDS-arą.
13: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę, chciałem jedynie założyć swój label. Iwan 1%, moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczone jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Beto pies, beto śmieć, beto S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
1: Beto pies, beto śmieć, beto S.
3: Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
4: synuś, można wszystko.
3: A jak śmieszy cię beto esiara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać beto esy na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę to na klatę, bo chciałem być ojcem, którego nie miałem. Kumpańcie.

nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Premier Tusk do jutra czeka na propozycję minister zdrowia w sprawie pilnej reformy w tym resorcie. Czy to oznacza, że Jolanta Sobierańska-Grenda utrzyma stanowisko? Parlament Europejski zatwierdził nowe prawa pasażerów lotniczych. Ze szczegółami korespondentka RMF FM. Mamy też ostrzeżenia synoptyków przed burzami i wiatrem, a w Tatrach nawet śnieg.
2: I sporo ochłodzenie. Taki chłodny front przejdzie nad nami w nocy, z torku na środę. Temperatura w Tatrach spadnie około 10 stopni.
1: Jest 14. Mam nadzieję, że jutro minister zdrowia będzie gotowa do prezentacji planu na reformę ochrony zdrowia, przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Wystąpienia szefa rządu wysłuchał reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Witam.
1: Kacprze, czy to oznacza, że nie będzie dymisji Jolanty Sobierańskiej-Grendy?
3: Z wypowiedzi premiera wynika, że minister zdrowia utrzyma stanowisko, jak mówił Donald Tusk. Jego zdaniem, tu cytat, nie jest szukanie kozłów ofiarnych.
4: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali.
3: Jak mówił szef rządu, rozmowy z minister zdrowia będą jeszcze dziś kontynuowane i niewykluczone, że jutro Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentuje plan na reformę. Donald Tusk podkreślił, że wszystkie zmiany będą przeprowadzane w trybie pilnym.
1: Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził nowe prawa pasażerów lotniczych. To pierwsza tak duża reforma od lat, która dostosowuje unijne przepisy do obecnych realiów podróżowania. Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, co konkretnie zmieni się dla podróżnych?
5: Parlament Europejski wymusił, by odszkodowania nadal przysługiwały już po 3 godzinach opóźnienia. Część państw Unii chciała wydłużyć ten próg nawet do 6 godzin przy lotach dalekodystansowych. Wysokość rekompensat pozostaje bez zmian i nadal wynosi od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. Nowe przepisy ułatwią też dochodzenie odszkodowań. Linie lotnicze będą musiały same poinformować pasażera o jego prawach i rozpatrzyć wniosek w ciągu 14 dni. Koniec także z rozdzielaniem rodziców i dzieci w samolotach oraz z anulowaniem biletu powrotnego tylko dlatego, że pasażer nie wykorzystał pierwszego odcinka podróży.
1: Polityczno-sądowe trzęsienie ziemi we Francji. Paryski sąd apelacyjny skazał właśnie szefową francuskiej prawicy w sprawie o malwersację unijnych funduszy. Marine Le Pen usłyszała wyrok 3 lat więzienia, w tym 2 lat w zawieszeniu oraz 45 miesięcy pozbawienia praw wyborczych. Co to oznacza dla sceny politycznej we Francji? W kolejnych faktach połączymy się z naszym paryskim korespondentem.
6: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Książę Harry znów w centrum uwagi. Choć oficjalnym powodem jego wizyty w Londynie jest wyrok w procesie przeciwko wydawcy The Daily Mail o nielegalne podsłuchy, to brytyjskie media żyją kolejnym rodzinnym zgrzytem. Ze szczegółami londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
7: Zgrzytnęły wrota pałacu Buckingham, które najpierw przed Harrym otwarto, a następnie zatrzaśnięto. Zaproszenie, by spełnił noc w tej królewskiej rezydencji, zostało bowiem wydane, po czym wycofane przez dworskich oficjeli. Król Karol dał tym samym po raz kolejny synowi do zrozumienia, że po rezygnacji z oficjalnych obowiązków i przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych jego status na dworze się nie zmienił. Sondaże pokazują spadek popularności Harry'ego na wyspach i głęboki podział pokoleniowy. Starsi krytykują go za nielojalność, młodsi natomiast popierają za życie na własnych zasadach. Jedno jest pewne, choć dla wielu Harry stał się już bardziej zwykłym śmiertelnikiem niż księciem, jego twarz na okładkach gazet wciąż je sprzedaje.
1: I wracamy do kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed burzami dla województw na południu Polski. Instytut i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają też przed silnym wiatrem. Alerty te będą obowiązywały w północnej części kraju. W Pomorskim to alert najwyższego, 3 stopnia. W Tatrach możliwy natomiast nawet śnieg. Najbliższe dni będą bardziej przypominać październik niż lipiec, mówi nam szef zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski. Turystom najbardziej we znaki da się niska temperatura i silny wiatr.
2: W Tatrach nawet do 100 km na godzinę, zwłaszcza w środę. No i sporo ochłodzenie. Taki chłodny front przejdzie nad nami w nocy z torku na środę. Temperatura w Tatrach spadnie około 10 stopni. Na tych najwyższych wierzchołkach w środę i czwartek, czyli mówię o Rysach i Gerlachu, może być bliska 0. Jeżeli dodamy do tego wiatr bardzo silny, to odczuwalna spadnie poniżej minus 10 stopni. No być może w środę pojawią się jakieś symboliczne pady śniegu na tych samych właśnie wierzchołkach najwyższych. Natomiast no to też nie jest niczym nadzwyczajnym, bo w XX wieku niemal co roku te nasze szczyty tatrzańskie się zabielały w lipcu.
1: Informował i przypominał synoptyk Paweł Parzuchowski. Szczegółową prognozę pogody znajdziecie na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Czyli jednak mamy lipcopad. To żeby odwrócić troszeczkę waszą uwagę, to będę miała...
0: Słuchacie stacji RMF Viral.

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Pól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: potion.
1: RMFON. Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

I can't wait when you take me through, baby. Hey, buddy. Siedzę sobie na kanapie i widzę swoją zaparkowaną furę.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Shrink Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Shrink Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureshrink.pl.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: 15. Zapraszamy. Witam ponownie. 22-latek z Lutyni na Dolnym Śląsku przyznał się do ataku nożem. Nie żyje jego siostra. Jego matka jest w ciężkim stanie w szpitalu. Marine Le Pen, szefowa francuskiej prawicy, skazana w sprawie o malwersację unijnych funduszy. Co oznacza dla niej ten wyrok, wyjaśni korespondent RMF FM w Paryżu. Naukowcy zastanawiają się, czy przerwa na nawodnienie w trakcie meczów mundialu ma sens. Posłuchajcie, do jakich doszli wniosków. Jest wniosek o areszt dla 22-latka z dolnośląskiej Lutyni, który wczoraj zaatakował nożem swoją siostrę i matkę. Życia 20-letniej kobiety nie udało się uratować, a jej matka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Z nowymi informacjami w sprawie tej tragedii nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Mężczyzna przyznał się do winy.
2: 22-latek przyznał się do zadania licznych ciosów nożem dwóm kobietom. Usłyszał zarzuty zabójstwa siostry oraz usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń matki. Nie wyjaśnił, co było motywem jego działań. W dalszym toku postępowania śledczy mają wyjaśnić też sprawę zapruszenia ognia i próby zatarcia w ten sposób śladów. Mężczyzna przyznał, że próbował podpalić dom, ale tu znów nie wyjaśnił, co było motywem jego działań. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt. Decyzja w tej sprawie ma zapaść jutro.
1: Trwa kolejne spotkanie premiera z minister zdrowia i szefem Narodowego Funduszu Zdrowia, powiedział przed momentem rzecznik rządu. Chodzi o reformę systemu ochrony zdrowia.
3: Trwa spotkanie i wszystkie decyzje na ten temat zostaną ogłoszone jutro. Myślę, że tych zmian kilka przynajmniej będzie. Propozycji, które zostaną zakomunikowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: Informował Adam Szłapka. Donald Tusk dał czas do jutra minister Jolancie Sobierańskiej-Grędzie na przedstawienie planu naprawczego po aferze związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Polityczne trzęsienie ziemi we Francji w związku ze skazaniem Marine Le Pen na 3 lata więzienia, w tym na rok bez zawieszenia. Według większości paryskich obserwatorów decyzja sądu dotycząca szefowej francuskiej skrajnej prawicy może uniemożliwić jej start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. O szczegółach z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: Le Pen została skazana przez paryski sąd apelacyjny na rok więzienia bez zawieszenia za malwersację unijnych funduszy, co oznacza we Francji, że prawdopodobnie nie pójdzie za kratki, zamiast tego może w ramach sądowo-policyjnego nadzoru nosić elektroniczną bransoletkę. Szefowa francuskiej skrajnej prawicy już wcześniej ogłosiła jednak, że w takim przypadku sama zrezygnuje ze startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, w których należała do grona faworytów. Le Pen została skazana też na 45 miesięcy utraty praw wyborczych, w tym 30 w zawieszeniu, ale oznacza to teoretycznie, że odzyskałaby prawa wyborcze tuż przed kwietniowo-majowymi wyborami.
1: Czy przerwa na nawodnienie w trakcie meczów mundialu ma sens?
5: Na łamach czasopisma Nature ukazał się tekst wskazujący, że wprowadzone na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej zasady sensu nie mają.
1: No i te informacje przeanalizował Grzegorz Jasiński.
5: Witam ponownie.
1: Grzegorzu, to kolejne kontrowersje w tej sprawie.
5: To prawda, ale tym razem nie chodzi o podejrzenia, że to takie wymuszone przez Amerykanów przerwy reklamowe. Harry Brown z Uniwersytetu w Sydney, autor kilku prac naukowych na temat skuteczności takich przerw w sporcie, wskazuje, że stosowanie ich niezależnie od rzeczywistej pogody i temperatury, także na klimatyzowanych stadionach, kompletnie mija się z celem. Nie daje też dobrego przykładu opinii publicznej.
1: A dlaczego?
5: Bo większość zawodników zamiast chłodzić się w cieniu, choćby ręcznikami z lodem, stoi w słońcu i najczęściej słucha, co trener ma do powiedzenia. Jeśli na oczach milionów kibiców na całym świecie wprowadza się rozwiązania błędne, istnieje ryzyko, że podobne nieskuteczne praktyki będą powielane, choćby przez sportowców amatorów albo w innych dziedzinach życia, przez rolników czy pracowników budowlanych. To po prostu zły przykład.
0: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Polacy kochają Włochy. Wśród samodzielnie organizowanych wycieczek to wciąż najczęściej wybierany kierunek. Tak wynika ze statystyk linii lotniczych. Z samej tylko Warszawy polecimy aż do 13 włoskich miast. Ze względu na niewielką odległość do Italii podróżujemy też często samochodem. A co nas przyciąga?
6: Dla mnie kuchnia przede wszystkim. Kuchnia i ciepła woda, czysta woda, plaże.
7: Podobno to nie jest pani pierwszy raz we Włoszech.
8: Nie, jestem chyba 20 raz. Zawsze jestem zachwycona.
7: Co sprawia, że pani tu wraca i wraca?
8: I pogoda przede wszystkim, i krajobrazy.
7: A Włosi?
8: A Włosi oczywiście, jak najbardziej. Też, też.
7: Jest na czym oko zawiesić.
8: Jest, jest. Oczywiście.
9: Znaczy, że Polacy też nie są atrakcyjni.
7: Ależ oczywiście.
9: Jest po prostu coś dla ducha i coś dla ciała.
1: Usłyszała we włoskiej Ligurii nasza reporterka Martyna Czerwińska. A w Faktach za godzinę będziemy w Polsce i będziemy zapraszać na naszą wakacyjną akcję Pyszne, bo polskie.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sprawdzam mapę pogodową, jak ten lipcopad u nas wygląda i tutaj rzeczywiście może być deszczowo, Górny Śląsk, gdzieś też mogą pojawić się burze i tak ogólnie w całym kraju tak może siąpić deszczek. Tak, kap,
7: ja
13: kap, kap.
7: Melduję, że w Krakowie nie siąpi, tylko leje. To jest ściana deszczu za naszymi oknami w tym momencie. Dajcie znać, jak to wygląda u was. 3-3-2-2. Łączmy się w tym lipcopadzie.
13: 18 stopni w Warszawie teraz. Szaleństwo.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: No to jak jest taki lipcopad, trzeba zrobić...
14: Mam plan na życie, nie dosyć kunsztu, może małe braki w wizerunku. Historię apki, a i tak płacę największe podatki w historii. W końcu

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Tajemnice elit. PS I Love You by AMA. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Tylko w RMF On. Słuchaj na RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśny. Zapraszam.
2: Na początek szczyt NATO w Ankarze. Polska, USA i sojusznicy utworzą Centrum Serwisowania Pocisków Patriot w Europie, potwierdza szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Na jego konferencji był specjalny wysłannik RMF FM i zaraz się z nim połączymy. Zwolnienia grupowe w Czechowicach-Dziedzicach. Walcownia Metali Dziedzice zwalnia 200 osób. Odkrywamy zaskakujące smaki gór świętokrzyskich. O szczegółach wakacyjnej akcji RMF FM Pyszne bo Polskie opowiedzą nasi dziennikarze. Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi oraz Niemcami, Holandią i Szwecją porozumienie w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do systemów Patriot, potwierdził w Ankarze wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To jedna z umów dotyczących naszego kraju na rozpoczynającym się dziś w stolicy Turcji szczycie sojuszu. W Ankarze jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Witamy
3: Cię. Dzień dobry.
2: Michale, co oznacza to porozumienie dla Polski?
3: Wicepremier przekonywał, że centrum serwisowe przyspieszy produkcję, ale też serwisowanie pocisków. Produkują je Amerykanie. To kluczowy element systemu obrony powietrznej, między innymi w Europie i Azji. Minister nie wykluczył, że takie centrum może powstać w Polsce, choć jego miejsce nie jest jeszcze znane.
4: Ten dobór państw też nie jest przypadkowy, bo to są te same państwa, które wsparły Ukrainę w najtrudniejszym momencie, szczególnie w te zdolności, w tym Polska. To pokazuje, że solidarność, można powiedzieć wdzięczność sojuszników, objawia się w sposób transferu technologii i pozyskiwania zdolności.
3: Wicepremier poinformował też tutaj, że holenderskie patrioty zostają do końca roku na lotnisku w Jasionce. Dodał, że to także dowód na sojuszniczą solidarność i wdzięczność. Ankara, Michał Radkowski.
2: 200 osób straci pracę. W walcowni Metali Dziedzice, w Czechowicach-Dziedzicach, w Śląskiem będą zwolnienia grupowe. Więcej na ten temat wie reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, jaki jest powód redukcji zatrudnienia?
5: Trudne warunki na rynku przetwórstwa metali. Jak powiedziała mi rzeczniczka grupy Boryszew, do której należy zakład w Czechowicach-Dziedzicach, zwolnienia mają się rozpocząć z końcem sierpnia i potrwają do końca listopada. Teraz walcownia zatrudnia 447 osób, pracę straci 200. Trwają konsultacje ze związkowcami dotyczące warunków zwolnień. Rozmowy powinny zakończyć się do 20 lipca. Walcownia Dziedzice zajmuje się przetwórstwem mosiądzu.
2: Przenosimy się do stolicy. Będziemy czekać na minister zdrowia do skutku. Tak mówią przedstawiciele medyków, którzy przyjechali na obrady zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda nie przyjechała na spotkanie, bo rozmawia z premierem Donaldem Tuskiem w kancelarii prezesa Rady Ministrów. A przed Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie jest reporter RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Igorze, co o nieobecności Sobierańskiej-Grendy mówią przedstawiciele medyków?
6: Czujemy się zlekceważeni i nie ma tu dialogu społecznego. Tak mówią związki zawodowe medyków i zapraszają minister zdrowia na ulicę Limanowskiego w Warszawie.
7: W Alei Ujazdowskiej. Jest tutaj około 10 minut jazdy. Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy im na dialogu społecznym. Przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakimi powinna darzyć partnerów społecznych.
6: Mówi przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, Maria Ochman. Konkrety dotyczące reformy opieki zdrowotnej mamy poznać jutro, tak deklaruje resort zdrowia i nadal nie wiadomo, czy najpierw zapoznają się z nimi przedstawiciele strony społecznej. Sprzed Centrum Dialog w Warszawie Igor Skrzypek.
8: Wakacje z faktami RMF FM.
2: Zaskakujące smaki gór świętokrzyskich będziemy odkrywać już jutro w ramach wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. W trasę ruszają nasi dziennikarze Magdalena Wojt. To nie Michał Dobrowicz, witajcie.
9: Tak, dzień dobry.
10: Jesteśmy, dzień dobry.
2: Które miejsce odwiedzicie?
10: Na przykład miejscowość Krajno. Tam działa jeden z najwyżej położonych zajazdów w Górach Świętokrzyskich.
9: Jego właściciele hodują owce i zapraszają i na spotkanie z tymi puszystymi zwierzętami, i na regionalne potrawy. A potem będzie coś na słodko.
10: Odwiedzimy tortownię w miejscowości Parcele. Tam nasza słuchaczka przygotowuje torty tylko na bazie lokalnych produktów. Mleko prosto od krowy, jagody z pobliskiego lasu.
9: A na finał będzie coś, na co wiem, że ty, Magda, szczególnie czekasz.
10: Tak jest. To będzie zalewajka. Zalewajka świętokrzyska w Bodzentynie.
9: To jest absolutnie lokalny klasyk. Pani Kazimiera, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, zaprosiła nas na zalewajkę i na byki świętokrzyskie.
10: Ja się chwyciłam za głowę. Michale, powiedz, co to takiego, te byki?
9: To są wielkie ziemniaczane kluski. Tak wielkie, że ktoś kiedyś nazwał je bykami.
10: Sprawdzimy to wszystko jutro razem z wami. Zapraszamy.
9: Zapraszamy.
2: Zapowiada się znowu przepysznie. Na rmf24.pl przypominam, możecie polecać miejsca, które chcecie, żebyśmy odwiedzili w ramach naszej akcji Pyszne bo Polskie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
1: Pogoda nie rozpieszcza nas w tym tygodniu. Z tego co widzę, środa szykuje się jeszcze chłodniejsza niż ten wtorek, który aktualnie mamy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Tak będzie na zachodzie kraju, w centrum 18, najchłodniej Suwalszczyzna. Tu stopni maksymalnie, z tego co mówią prognozy, 13. Uwaga na deszcz w całym kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
1: A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w ciepłe kraje?

0: Znamy wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa.
2: Mam cash i kartę Visa.
1: Moje życie loco la fida.

0: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa.
1: Mam cash i kartę Visa.
0: Moje życie loco la fida.

0: tracę czasu.
1: W radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Via faktów RMF FM, to wydanie faktów ponownie ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Jestem ponownie i zapraszam. Donald Trump znowu o Grenlandii. Powinna być ona kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie Danię, oświadczył prezydent USA. W Ankarze padły też słowa amerykańskiego przywódcy o wydawaniu pieniędzy na Europę. Jest odpowiedź PKP Intercity na problemy grupy polskich turystów wracających koleją z Chorwacji. W faktach także Nagi Instynkt 3 i dyskusje wśród fanów kina o tej zapowiadanej głośnej produkcji. Donald Trump domaga się Grenlandii dla Stanów Zjednoczonych i znów grozi Europie. Grenlandia nie przydaje się Danii. Dania nie wydaje pieniędzy, żeby naprawdę pomóc Grenlandii. Ale to ważna część świata dla Stanów Zjednoczonych. Jest otoczona chińskimi okrętami, rosyjskimi okrętami. Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie przez Danię. A kiedy oni się na to nie zgodzą, i to przy wszystkich pieniądzach, które wydajemy, żeby im pomóc w sprawie Rosji, nie musimy wydawać żadnych pieniędzy. Moglibyśmy natomiast wycofać wszystkich naszych żołnierzy z Europy, oświadczył w Ankarze Donald Trump, dopytywany przez dziennikarzy przed rozmową z prezydentem Turcji. Kilka minut wcześniej pytano o to, czy redukcje wojsk w Europie są prawdopodobne, odparł: zobaczymy. Powtarzając po raz kolejny, że zawiódł się na wielu sojusznikach, którzy odmówili pomocy w wojnie z Iranem. Poważny wypadek na dworcu w Sintrze koło Lizbony. Dwie osoby zginęły, a 20 zostało rannych, gdy autobus miejski, wyjeżdżając z tunelu, uderzył w filar, a następnie w grupę osób oczekujących na przystanku. Według wstępnych ustaleń policji wśród poszkodowanych nie ma zagranicznych turystów. Sintra to dawna letnia rezydencja władców Portugalii. Mieszczą się tam iście bajkowe pałace, malownicze ogrody i fascynujące ruiny. To były działania kolei austriackich. Nie byliśmy o nich informowani. Tak PKP Intercity tłumaczy problemy podróżnych jadących pociągiem z Rijeki w Chorwacji do Warszawy. Jak już informowaliśmy w faktach, około 30 osób musiało opuścić skład z powodu, jak mówią, usterki wagonów. W nocy z poniedziałku na wtorek utknęli na dworcu w austriackim Grazu. Na linii ponownie reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co jeszcze mówią przedstawiciele Intercity?
3: Tłumaczą, że za ruch pociągów za granicą odpowiadają koleje danego państwa. Teraz sprawy podróżnych, którzy opuścili skład, będziemy wyjaśniać ze stroną austriacką. Nie byliśmy o niej informowani, zapewniał mnie Michał Wrzosek z PKP Intercity. Przypomnę, 30-osobowa grupa miała jechać z Rijeki do Warszawy, a potem do Iławy. Z kilkugodzinnym opóźnieniem dotarli do kraju dziś po południu innym pociągiem, tym razem kolei austriackich, ale tylko do Krakowa. W stolicy Małopolski, jak mówili mi w rozmowie telefonicznej, musieli jeszcze zmieniać rezerwację swoich biletów.
2: Kontrole po polskiej stronie nie stanowią przeszkody do przekroczenia granicy dla ciężarówek. Korki powodują przede wszystkim kontrole po stronie Niemiec, usłyszał dziennikarz RMF FM. Dzisiaj minął rok od wprowadzenia wyrywkowego sprawdzania kierowców na granicy przez polskie służby. W faktach Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, co jeszcze mówią transportowcy?
4: Chwalą rozwiązanie wprowadzone przez polską straż, czyli przeprowadzanie kontroli na dawnym przejściu granicznym w Świecku. To nie blokuje autostrady, ponieważ ciężarówki zjeżdżają na specjalne stanowisko. Po miesiącach próśb i protestów zmieniła się natomiast sytuacja po stronie Niemiec.
5: Służby niemieckie w końcu uruchomiły dodatkowe pasy i auta nie są kontrolowane na pasach ruchu, co wcześniej powodowało wstrzymanie całkowite ruchu. Wyznaczone są pasy boczne i po tych zmianach rzeczywiście te kontrole są o wiele mniej uciążliwe.
4: Powiedział mi Maciej Kozłowski, przedstawiciel jednej ze słubickich firm transportowych. Polskie kontrole najczęściej dotyczą osób, które wjeżdżają do Polski. W ciągu roku straż sprawdziła blisko 500 000 samochodów.
2: O tym się mówi. Ta wiadomość ze świata filmu sprowokowała wiele dyskusji wśród fanów kina. Nagi Instynkt 3 jest coraz bliżej realizacji. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Kasiu, co już wiemy o nowym filmie?
6: Będzie w nim i ta bohaterka, którą w 1992 roku grała Sharon Stone, Catherine Tramell, ale też ważną rolę odegra przedstawicielka młodego pokolenia, córka oskarżonej o zabójstwo pisarki. Autor pierwowzoru, Joe Esterhaz, skończył już pisać scenariusz i zapewnia, że jest on zabawny i rozrywkowy.
2: Ale nowy film nie będzie pierwszym nawiązaniem do głośnego Dreszczowca.
6: Tak, 20 lat temu powstał Nagi Instynkt 2, bardzo źle przyjęty przez widzów i chyba jeszcze gorzej przez krytykę. Teraz wraca scenarzysta pierwowzoru filmu, który miał gigantyczny wpływ na kulturę popularną. Scena z zakładającą nogę na nogę Sharon Stone była wiele razy cytowana, film zrobił z aktorki ikonę lat 90. A chemia między detektywem a podejrzaną, czyli między Michaelem Douglasem a Sharon Stone, to coś w kinie nie do podrobienia.
2: W 100% się z Kasią zgadzamy i zapraszamy na fakty o 18, a w nich między innymi najbardziej aktualne doniesienia z mundialu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Lato zrobiło sobie przerwę. Mam wrażenie, że wyjechało gdzieś na urlop. W ciepłe kraje prawdopodobnie, no bo u nas jutro, no dobrze, miejscami ciepło, bo 22-23 stopnie zobaczymy na zachodzie kraju, ale na Suwalszczyźnie tylko 13. Do tego sporo deszczu w centrum i na wschodzie. Czwartek, no też maksymalnie do 23 stopni. Lepiej być nie chce.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Nie wiem jak wy, daleka jestem od narzekania na pogodę.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Jajka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ciągle żyję w strachu i to jeszcze z czasów, kiedy spałem na przystanku, a kąpałem

tej bluzie już dawno wywietrzały. Dostałem w łeb od staty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularu. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.

słowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze wydanie faktów RMF FM, a to wydanie ma dla nas Ewa Kwaśny. Zapraszam. Jakie zmiany mogą pojawić się w propozycjach rządu, by poprawić sytuację w służbie zdrowia? Posłuchajcie, do jakich informacji dotarł dziennikarz RMF FM. Węgierska telewizja państwowa przerwała nadawanie. Widzowie zobaczyli czarną planszę z komunikatem. Szczegóły za moment. Kibice piłki nożnej szykują się na fascynujący pojedynek o ćwierćfinał mundialu. Argentyna zmierzy się z Egiptem. Górny limit czasu pracy lekarzy i maksymalna część budżetu, jaką szpitale mogą przeznaczać na wynagrodzenia. Takie zmiany, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, mają pojawić się w propozycjach rządu, jak poprawić sytuację w systemie ochrony zdrowia. Pakiet reform jutro zaprezentować mają Ministerstwo Zdrowia i NFZ. A na linii nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze ma być w tych propozycjach?
2: Między innymi obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce, także tych, którzy pracują w oparciu o kontrakt. Jedna z propozycji, na którą, jak ustaliłem, jest wstępna zgoda, to wyznaczenie też górnego limitu budżetu, jaki szpital czy przychodnia mogą przeznaczać na wynagrodzenia, na przykład na poziomie 70%. Teraz w wielu szpitalach pensje pochłaniają jeszcze większą część budżetu. Zmiany mają dotyczyć też centralnej rejestracji, czyli nowej bazy danych o wolnych terminach do lekarzy specjalistów w całej Polsce. Aktualny plan zakłada, że rejestracja będzie w pełni działać za ponad 3 lata. Zmiany, które jutro mają być ogłoszone, mają przynieść dodatkowe elementy w ramach centralnej rejestracji jeszcze w tym roku.
1: Uwaga, zmotoryzowani. Jedna osoba została ranna na drodze krajowej numer 28 w pobliżu Trzcinicy na Podkarpaciu. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Każde takie zgłoszenie traktujemy bardzo poważnie, mówią przedstawiciele portu lotniczego Kraków-Belice. Wczoraj w pobliżu lotniska załoga jednego z samolotów zauważyła obiekt, który mógł być dronem.
3: Wolimy, żeby było te zdarzenia więcej niepotwierdzone niż jedno, które z jakichś powodów nie zostanie zaraportowane, będzie zdarzeniem prawdziwym. Nie mamy potwierdzenia, czy to był dron. Była na chwileczkę przestrzeń powietrzna nad lotniskiem zamknięta właśnie po to, by uniknąć jakiegokolwiek ryzyka związanego z obecnością potencjalnego drona w tej przestrzeni.
1: Komentował prezes zarządu lotniska w Balicach Łukasz Struteński. Sprawę bada teraz policja. A dzisiaj na Zamku Królewskim na Wawelu rozpoczęła się pierwsza w historii międzynarodowa debata o systemach antydronowych, organizowana przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, agendę ONZ. Węgierskie publiczne radio i telewizja przerwały nadawanie po tym, jak nowo powołane tymczasowe kierownictwo ogłosiło gruntowne zmiany w działaniu nadawców publicznych. Zamiast ramówki widzowie kanału M1 zobaczyli na ekranie komunikat, cytujemy: media publiczne nie mogą kłamać, przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Media państwowe przechodzą obecnie reorganizację, aby w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Serwis informacyjny zostaje tymczasowo zawieszony. Prosimy o cierpliwość. A to jest efekt działań rządu Petera Madziara, który w kampanii wyborczej zapowiadał zakończenie prezentowania propagandy w mediach publicznych. A teraz emocje sportowe. Na stadionie w Atlancie rozpoczyna się mecz, którego stawką jest ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Egiptem. Spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Tak, witamy. Witam.
1: Wojtku, ten mecz będzie starciem Leo Messiego i Mo Salaha.
4: Tak, to zdecydowanie liderzy i największe gwiazdy swoich reprezentacji. Oczywiście więcej tej piłkarskiej jakości ma reprezentacja Argentyny, jednak Egipt będzie walczył dzisiaj do końca z pewnością o zwycięstwo. Argentyńczycy są o wiele bardziej uzależnieni od Messiego niż Egipt o Salaha. Ważnymi zawodnikami zespołu z Afryki są jeszcze Ashour i Zico. Reprezentacja Argentyny jest jednak dzisiaj zdecydowanym faworytem. Ona broni mistrzowskiego tytułu. Egipcjanie w 1/8 finału mundialu grają po raz pierwszy. To pokazuje różnicę między tymi drużynami. Oba zespoły w meczach 1/16 miały jednak problemy. Argentyńczycy dopiero po dogrywce pokonali Republikę Zielonego Przylądka, a Argentyna potrzebowała rzutów karnych, by wyeliminować Australię. Jak na razie początek tego meczu jest wyrównany, 3 minuta gry i mamy bezbramkowy remis.
1: A co będzie działo się dalej? O tym w kolejnych faktach RMF FM. A już za chwilę w Radiu RMF 24 kolejna porcja politycznych informacji i analiz. W studiu z nami jest już prowadząca program Polska Polityka Barbara Brudzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O czym usłyszymy?
5: Dziś w polskiej polityce będziemy rozmawiać o tym, co dalej z aferą medyczną, dlatego że ten tydzień będzie przełomowy, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego politycznie wyjdzie. Zapraszam Was.
1: Barbara Brodzińska-Mirowska i Polska Polityka w Radiu RMF 24. Gorąco polecamy. A w RMF FM nowe fakty już o 19.00 przedstawi Katarzyna Podraza. W jej imieniu zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to rzadko cię

0: tak od góry może. Skima z Gwilą na 500, Bagdiora 11 tysięcy, Kurtka Mugler Palmenger z 9 tysięcy.
1: Ale mówisz, że rodzina chce, mam nadzieję.
0: Tak.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, a w studiu faktów o tej porze Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Jedna osoba ranna, zniszczone dachy i linie energetyczne. Małopolscy strażacy walczą ze skutkami nawałnicy. W Ankarze jeszcze dziś spotkanie grupy E5. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na turecki szczyt NATO. Leo Messi zmarnował rzut karny. Śledzimy mundialowy pojedynek Argentyna-Egipt. Jedna osoba ranna, uszkodzone dachy, linie energetyczne, połamane konary drzew zalegające na drogach. Małopolscy strażacy usuwają skutki burzy, która przeszła nad tym regionem. Tylko do 18 zanotowano prawie 130 zgłoszeń. Najwięcej zniszczeń odnotowano w powiatach krakowskim, bocheńskim oraz tarnowskim.
3: W powiecie bocheńskim odnotowaliśmy uszkodzenia dachów na 4 budynkach mieszkalnych. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w miejscowości Siercza w powiecie wielickim, gdzie drzewo przewróciło się na jadące samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną. Tam jedna osoba została zaopatrzona na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego.
2: Przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Późnym wieczorem odbędzie się w Ankarze spotkanie w formacie E5, dowiedział się nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO, odbywający się w tureckiej stolicy. To oznacza, że przy jednym stole rozmawiać będą przedstawiciele Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. W faktach ponownie Ankara i Michał Radkowski. Dzień dobry, Michale. Dlaczego to spotkanie jest ważne?
4: Format E5 to tak naprawdę rozbudowana formuła E3, a więc europejskiego formatu dyplomatycznego 3 państw założycieli Unii Europejskiej, Francji, Niemiec i Włoch, a z Polską i Włochami tworzymy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a z Polską i Włochami tworzymy razem europejską piątkę. Wieczorem już po oficjalnej kolacji w gronie szefów dyplomacji państw sojuszu NATO, 5 jego uczestników spotka się w węższym gronie za zamkniętymi drzwiami. Jak słyszę, tu będzie to robocze spotkanie. Chodzi o to, by wspólnie wypracować jedno stanowisko. Pięciu dużych i mocnych partnerów w Europie. Taki głos może być silniejszy, choćby w kontekście zabiegania o obecność amerykańskich wojsk na naszym kontynencie. Mówią tu, lepiej więc być w tym gronie, niż gdyby mieli dyskutować bez nas. Polskę dziś wieczorem reprezentować będzie minister Radosław Sikorski. Inny temat, który z pewnością zostanie poruszony, to wzięcie większej odpowiedzialności przez Europę za nasze bezpieczeństwo po tym, jak Stany powoli się stąd wycofują. Ankara, Michał Radkowski.
2: Słuchacie faktów RMF FM. Minister Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie spotkała się ze stroną społeczną w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Tam miało się odbyć posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Przedstawiciele związków zawodowych chcieli rozmawiać z minister o zapowiadanej reformie. Deklarują, że nadal czekają na Sobierańską-Grendę. Przed Centrum Dialog jest reporter RMF FM Igor Skrzepek. Igorze, kiedy minister zamierza spotkać się z medykami?
5: 16 lipca, czyli czwartek w przyszłym tygodniu. Taką datę resort zdrowia zaproponował stronie społecznej. Propozycja ta nie została przyjęta przez związkowców. Resort zdrowia tłumaczy, że Jolanta Sobierańska-Grenda nie mogła spotkać się z przedstawicielami medyków, bo była na spotkaniu z premierem i szefem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie kształtu zapowiadanej reformy systemu. Związkowcy nie zostali dziś zapoznani z konkretami tych zmian. Jutro o 12.30 udadzą się przed gmach resortu zdrowia. O 13.00 w ministerstwie ma zostać zaprezentowany kształt reformy. Sprzed Centrum Dialog w Warszawie, Igor Skrzypek.
6: Mundial w faktach RMF FM.
2: Po pierwszej połowie meczu 1/8 finału piłkarskiego mundialu w Atlancie niespodzianka. Egipt prowadzi 1-0 z broniącą tytułu Argentyną. To spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór, Wojtku. Kto bohaterem pierwszej części meczu?
7: Bramkarz Egiptu Shobir w 21 minucie, gdy zespół z Afryki prowadził już 1-0 po golu Ibrahima. Rzut karny miał Leo Messi. Tym razem kapitan reprezentacji Argentyny nie wykorzystał jednak jedenastki. Świetnie wyczuł intencję strzelającego właśnie Shobir. No a dla Messiego to już drugi niewykorzystany rzut karny na tym mundialu. Bramkarz Egiptu jeszcze w końcówce pierwszej części meczu świetnie interweniował niemal w 100% sytuacjach, które mieli Argentyńczycy. Aktualnym wciąż mistrzom świata pozostaje 45 minut, by odwrócić losy meczu i zachować szansę na obronę mistrzowskiego tytułu, a za chwilę początek drugiej części tego spotkania.
2: Dziękujemy za relację. Do tego meczu wrócimy w pierwszych wieczornych dziś mistrzowskich faktach sportowych RMF FM, a te już o 20.00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: I co nam pozostało po tych upałach?

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na

Firmy Fon. Z ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Zuj schowała depresję, noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: Pan BDS, populizm pod publiczkę.
1: Panie BDS.
2: BDS, wiadomo, jebać, no od zawsze.
3: BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą. No,
4: BDS napisał o mnie piosenkę i
5: nikt
4: bardzo chciałbym.
5: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
6: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
7: Co cenisz BDS-a?
4: Za charyzmę.
8: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
4: Bardzo lubię twórczość BDS.
9: Zespół BDS 2115.
10: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
4: Jestem BDS-iarą.
11: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label i w ani 1% moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Nagazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar.

0: kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się poróżno. Będę pies, będę śmieć,
1: będę pes. Jest właśnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwelem.
0: Będę pies, będę śmieć, będę es.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będę pies, będę śmieć, będę es.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będę pies, będę śmieć, będę es. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy cię BDS siara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Katarzyna po drodze.
2: Zapraszam. Cóż za emocje na mundialu. Argentyna wygrała z Egiptem, o tym na początku. Potem zgodny głos polskich eurodeputowanych w sprawie Ukrainy. Apelowali do Kijowa o rezygnację z gloryfikowania sprawców zbrodni. Mija rok kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Posłuchajcie, jak oceniają je mieszkańcy Słubic. Piekła do nieba. Argentyna z Leo Messim w składzie była blisko pożegnania się z mundialem. Ostatecznie jednak 3-2 prowadzi z Egiptem i awansowała do ćwierćfinału piłkarskiego mundialu. Szalony mecz w Atlancie obserwuje Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, presja pożegnania z mundialem na Argentyńczyków wpłynęła mobilizująco.
3: No bardzo, bo na te 30 sekund, może minutę przed końcem prowadzą 3-2 z Egipcjanami, ale po 67 minutach meczu to Egipt po trafieniach Ibrahima i Zico prowadził 2-0. Wtedy wydawało się, że Argentyna już wróci do domu, bo grała niemrawo i wolno. Jednak po drugiej straconej bramce w argentyńskiej ekipie jakby coś się przestawiło. Zaczęli grać szybciej, dokładniej. Efektem tego bramka Romero w 79 minucie, a 4 minuty później do siatki trafił on, niezawodny Leo Messi, który w pierwszej połowie nie wykorzystał jednak rzutu karnego. Teraz trwa ta końcówka spotkania. Emocjonująca. No a w tym doliczonym czasie tego meczu trafił Enzo Fernandez, no i on daje nadzieję Argentyńczykom na awans. Egipcjanie teraz walczą, no ale zobaczymy, czy uda im się odrobić stratę w te kilkadziesiąt sekund, a do tego meczu wrócę już za chwilę w mistrzowskich faktach sportowych.
2: Debata o postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii przekształciła się w dyskusję o pamięci historycznej i zbrodni wołyńskiej. Polscy eurodeputowani byli wyjątkowo zgodni. Przekonywali, że Ukraina powinna zmierzyć się z trudną historią i zrezygnować z gloryfikowania sprawców zbrodni. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co konkretnie mówili europosłowie?
4: Tą debacie nadali europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i eurodeputowany PiSu Michał Dworczyk, którzy wypowiedzieli się w imieniu swoich frakcji. Halicki podkreślał, że Ukraina, jeśli chce wejść do Unii Europejskiej, musi respektować europejskie wartości.
5: Żadne euro nie może być wydane na te oddziały, które mają imię zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo.
4: Z kolei Dworczyk przekonywał, że integracja z Unią wymaga także prawdy historycznej.
6: Prawda historyczna nie jest przeszkodą dla pojednania, nie jest przeszkodą w drodze do Europy. Wręcz odwrotnie, jest jej fundamentem.
4: Dworczyk wezwał Ukrainę do potępienia ideologii UPA oraz umożliwienia pełnych ekshumacji i godnego pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej.
7: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Polityczna zawierucha w Wielkiej Brytanii. Z funkcji posła do Izby Gmin zrezygnował Nigel Farage, lider ultraprawicowej partii Reform i jeden z architektów Brexitu. Powodem są jego kłopoty natury finansowej, ale jak donosi nasz korespondent Bogdan Frimorgan, decyzja ta wcale nie kończy jego kariery politycznej.
8: Nigel Farage nigdzie się nie wybiera. Co więcej, zamierza wystartować w wyborach uzupełniających, które muszą zostać zwołane w wyniku jego rezygnacji. Moi wyborcy powinni zadecydować i ocenić moje działania, a nie media. To będzie wybór między ludźmi a establishmentem, powiedział, ogłaszając swoją decyzję. Nigel Farage oskarżany jest o niezgłoszenie olbrzymich sum pieniędzy, które otrzymał od darczyńców, a do czego zobowiązuje go kodeks parlamentarny. Lider partii Reform UK znalazł się w związku z tym na celowniku mediów i specjalnego komisarza parlamentarnego do spraw obowiązujących standardów.
2: Minął rok od wprowadzenia przez Polskę kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. W faktach RMF FM sprawdzamy, jak wielkim są one kłopotem. Przez most graniczny w Słubicach przejeżdża dziennie około 20 tysięcy samochodów. Funkcjonariusze wyrywkowo kontrolują osoby, które przejeżdżają z Frankfurtu na polską stronę Odry. Można się przyzwyczaić, ale i tak bywa to uciążliwe, mówi Adam Szulczewski, zastępca burmistrza Słubic.
9: Widzimy, że jest już trochę lepiej. Oczywiście
1: sytuacja w Słubicach bywa bardziej napięta w weekendy, kiedy więcej osób ze strony niemieckiej odwiedza Słubice, albo Polacy jadą do pracy po stronie niemieckiej. Wtedy widać, jest to nasilenie ruchu, też tworzą się korki w mieście.
2: W ciągu roku Straż Graniczna skontrolowała blisko 1 000 000 osób próbujących przekroczyć granicę na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Wielkie emocje w Atlancie w meczu 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Egipt, mimo że prowadził 2-0 z Argentyną, to przegrywa w końcówce meczu 2-3. Od tego meczu Wojciech Marczyk zaczyna pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe.
3: No, blisko było sensacji w Atlancie. Argentyńczycy mieli problemy od samego początku meczu, bo przegrywali już od 15 minuty, gdy głową bramkę zdobył Ibrahim. W pierwszej połowie szansy na wyrównanie nie wykorzystał Leo Messi, no, który zmarnował 11. Od początku drugiej połowy Argentyńczycy próbowali atakować, grali trochę za wolno, ale arbiter tego spotkania właśnie zakończył mecz i to Argentyna ostatecznie po tym szalonym boju awansuje dalej, pokonując Egipt 3-2. Te bramki dające awans zdobyli w drugiej połowie Romero, Messi i Fernandez. Oni w tej końcówce meczu jakby się nakręcili, jakby się pobudzili i poczuli, że są blisko pożegnania z mistrzostwami świata, no i to ich napędziło. A Egipcjanie nie byli w stanie zatrzymać napędzonego Leo Messiego, który nie tylko zaliczył asystę, zdobył bramkę, no ale też pracował dla całego zespołu, tak jak w tym mundialu. On już ma na koncie na tych mistrzostwach świata 8 trafień, a Argentyna zagra w ćwierćfinale ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania pomiędzy Szwajcarią a Kolumbią. Więcej o tych meczach opowiemy oczywiście jeszcze w wieczornych mistrzowskich faktach sportowych. Zmieniamy teraz jednak temat. Wielkie zmiany w programie Igrzysk Olimpijskich w 2030 roku. Z programu zimowych igrzysk znika kombinacja norweska, która była rozgrywana od pierwszych igrzysk olimpijskich. W programie, które igrzyskach, które za 4 lata będą rozegrane we Francji, pojawi się freeride narciarski i freeride snowboardowy. Z tego, że freeride narciarski będzie w programie, ogromnie cieszy się nasza reprezentantka Zuzanna Witych.
9: Jest to milowy krok dla naszej dyscypliny, dla rozwoju naszego sportu. Status na tej naszej dyscypliny na pewno diametralnie się zmieni. Będziemy totalnie inaczej postrzegani. Także wiąże z tym ogromne nadzieje.
3: Mówiła Zuzanna Witych, obecna mistrzyni świata we freeride narciarskim. Wiele wskazuje na to, że my dzięki temu zyskujemy kolejną medalową nadzieję.
10: Emocjonalne wspomnienia. Wydarzenia popkulturowe. To było lato 80. Tak zaczynało.

stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za jointem na klatce.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstym

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: pokład.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Grantzie. Czekają na ciebie. RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Za dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek Kujawsko-Pomorskie i temat skażonej ołowiem wody w kranach Żołędowa. Mieszkańcy korzystali z niej przez 2 miesiące. O uwagę prosimy kierowców w Warmińsko-Mazurskiem. Tam utrudnienia na S51. Argentyna w ćwierćfinale mundialu. Jak na ten awans zareagował Leo Messi? O tym w mistrzowskich faktach sportowych. Przez prawie 2 miesiące z kranów mieszkańców Żołędowa w województwie kujawsko-pomorskim mogła płynąć woda skażona ołowiem. Przekroczenie norm wykazały rutynowe badania, ale informacja dotarła do gminy z opóźnieniem. Sygnał o tym otrzymaliśmy od naszych słuchaczy na gorącą linię RMF FM. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Krasoń. Michale, jak do tego doszło?
3: Jak usłyszałem od wójta gminy Osielsko, próbki pobrano 5 maja. Na wyniki rozszerzonych ekspertyz trzeba było czekać aż do 25 maja, a 2 dni później trafiły one do sanepidu. Wójt twierdzi, że właśnie wtedy przeoczono informację o przekroczeniu poziomu ołowiu. Nie wiadomo, co dokładnie zawiodło. Wyjaśni to teraz powiatowy inspektor sanitarny w Bydgoszczy. Dopiero na początku tego miesiąca gmina wyłączyła ujęcie z eksploatacji. Sieć przepłukano, a mieszkańcy korzystają teraz z wody z innych ujęć. Urząd zamierza zakwestionować wyniki majowych badań. Według wójta próbkę pobrano nie z bieżącej wody, ale z przyłącza, w którym przez kilka miesięcy woda zalegała. Jego zdaniem mogło to wpłynąć na wynik badania. Dziś sanepid pobrał kolejne próbki. Jeśli nie wykażą one przekroczeń, ujęcie w Żołędowie zostanie ponownie uruchomione.
2: Uwaga, zmotoryzowani na trasie S51 w Warmińsko-Mazurskim. Są utrudnienia między Olsztynem i Olsztynkiem. W pobliżu węzła Stawiguda samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowana jest jezdnia w stronę Olsztyna. Trzeba korzystać z objazdu.
4: Sensacyjne fakty.
2: Niespodziewana decyzja Marine Le Pen, szefowa francuskiej skrajnej prawicy, ogłosiła, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, choć paryski sąd apelacyjny skazał ją dzisiaj na 3 lata więzienia za malwersację unijnych funduszy.
5: W wywiadzie telewizyjnym Marine Le Pen, która należy do grona faworytów przyszłorocznego wyścigu do Pałacu Elizejskiego, wyjaśniła, że odwoła się do sądu kasacyjnego, czyli francuskiego odpowiednika Sądu Najwyższego, co sprawi, że dzisiejszy wyrok nie będzie prawomocny. Obserwatorzy podkreślają, że dzięki temu będzie mogła prowadzić kampanię wyborczą bez elektronicznej bransoletki, którą w przeciwnym razie musiałaby prawdopodobnie nosić. Przypomnijmy bowiem, że została ona dzisiaj skazana na 3 lata więzienia, w tym rok bez zawieszenia, co prawdopodobnie sprawiłoby, jeżeli nie złożyłaby apelacji, że nawet jeżeli nie poszłaby za kratki, poddana zostałaby właśnie sądowo-policyjnemu nadzorowi elektronicznemu.
2: Z Paryża relacjonował korespondent RMF FM Marek Gładysz. Niespełna godzinę temu w 1/8 finału mundialu zakończył się mecz horror, w którym Argentyna dosłownie w ostatnich minutach pokonała Egipt 3-2. Za godzinę kolejny piłkarski spektakl, pojedynek Szwajcarii z Kolumbią. Włosi, podobnie jak Polacy, są wielkimi nieobecnymi na mundialu. Jak jednak donosi nasza wysłanniczka w Italii, Martyna Czerwińska, miłość do piłki nożnej okazuje się silniejsza od rozczarowania i pozostaje częścią codzienności.
6: Włosi oglądają mundial z bólem, ale nie potrafią odwrócić wzroku od futbolu. Jak powiedzieli mi podczas ostatniego meczu, piłka jest wpisana w ich DNA. Myślę, że to jest właśnie siła piłki nożnej. Nawet jeśli to nie nasza drużyna gra, to cieszymy się tą jednością wśród ludzi na całym świecie i atmosferą. To pomaga nam utrzymać piłkarskie wibracje i przenosić je także poza boisko. Bary, w których pokazywane są mecze, są wypełnione po brzegi w pierwszych rzędach. Mimo późnej pory dzieci, dla których piłka jest całym światem. Z włoskiej Ligurii, Martyna Czerwińska.
2: A póki co liczymy, że polskiej reprezentacji uda się zagrać w kolejnym mundialu za 4 lata.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Argentyna jest już w ćwierćfinale piłkarskiego mundialu i dziś jeszcze pozna swojego kolejnego rywala. Piłkarskie Mistrzostwa Świata otwierają kolejne dziś mistrzowskie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
1: Były łzy Messiego i podrzucanie go na rękach. Argentyna, mimo że do 79 minuty przegrywała z Egiptem 0-2, awansowała do ćwierćfinału. Pomógł w tym kolejny błysk geniuszu Messiego, który przy pierwszym golu Romero zaliczył asystę, a później trafił sam do siatki. Gola na wagę awansu w doliczonym już czasie meczu zdobył jednak Enzo Fernandez. Messi na tym mundialu ma już 8 goli, a w sumie już 21 na 6 mistrzostwach świata. Argentyna w ćwierćfinale zagra ze zwycięzcą meczu Szwajcaria-Kolumbia. To spotkanie na stadionie w Vancouver rozpocznie się za niespełna godzinę. Analitycy jako faworyta wskazują zespół z Ameryki Południowej, ale selekcjoner reprezentacji Kolumbii Nestor Lorenzo wcale się tak nie czuje i komplementuje rywala. Będziemy potrzebować dużej dyscypliny taktycznej, ponieważ to dobrze zorganizowany zespół, który dobrze atakuje, dobrze broni i ma wielu dobrze wyszkolonych graczy. Grają tak od wielu lat, a do tego mają trenera, który prowadzi ten zespół od wielu lat. Pierwszy gwizdek punktualnie o 22. Piłkarską murawę zamieniamy na trawiaste korty Wimbledonu. W półfinale tego wielkoszlemowego turnieju tenisowego zameldował się lider rankingu Jannik Sinner. Włoch pokonał w trzech setach Jana Lenarda Struffa. O awans do półfinału gra też doświadczony Serb Novak Djokovic. On mierzy się z Felixem Auger-Aliassime'em. Jak na razie w setach 1-1. No a w trzeciej partii Djokovic prowadzi 1-0. W półfinale wśród pań jest Coco Gauff, tenisistka z USA. Wygrała z rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. I Gauff w półfinale zagra z Karoliną Muchową. Czeszka w dwóch setach pokonała Naomi Osakę.
7: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych. No w czasie deszczu dzieci z RMF FM też się nie dozwały.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: lala.
1: Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Na początek szczyt NATO w Ankarze i ważne dla bezpieczeństwa Polski porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do patriotów. O tym specjalny wysłannik RMF FM. Czy Jolanta Sobierańska-Grenda utrzyma stanowisko? Jutro ma ona przedstawić plan zmian w ochronie zdrowia. A w faktach sportowych mundial i rozpoczynający się mecz Szwajcaria-Kolumbia. Jesteśmy liderem militarnym i gospodarczym wschodniej flanki NATO, ogłosił dziś w Ankarze podczas szczytu Paktu Północnoatlantyckiego wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Razem z prezydentem Karolem Nawrockim i szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim reprezentują nasz kraj w Turcji. Na miejscu jest też nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO, Michał Radkowski. Michale, co ważnego dla Polski padło dziś w Ankarze?
3: A z pewnością to, że holenderskie baterie Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku. Minister obrony miał to uzgodnić podczas rozmowy ze swoim holenderskim odpowiednikiem. Jako sukces wicepremier uznał też podpisanie dziś porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, a także Holandią właśnie, Niemcami i Szwecją o budowie w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot.
4: To serwisowanie to jest potwierdzanie zdolności do oddziaływania i zapewnienie bezpieczeństwa również tym, którzy używają tego systemu, czyli żołnierzom polskim i sojuszniczym. Skuteczność oddziaływania potwierdzona odpowiednimi certyfikatami. To jest to serwisowanie.
3: Tłumaczył wicepremier i wyjaśniał, że obie te sprawy to efekt sojuszniczej solidarności. Władysław Kosiniak-Kamysz wspominał też dziś wielokrotnie o Ukrainie, mówił, że ich wspieranie jest w interesie Polski. Nawiązał w ten sposób do ostatnich doniesień o przekazaniu sprzętu sąsiadom. Z Ankary Michał Radkowski.
2: Jutro minister Jolanta Sobierańska-Grenda ma zaprezentować plan na reformę ochrony zdrowia. Wiele wskazuje na to, że szefowa resortu zdrowia utrzyma stanowisko. Jak mówił premier Donald Tusk, jego zdaniem, tu cytat, nie jest szukanie kozłów ofiarnych.
5: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali.
2: Premier podkreślił, że wszystkie zmiany będą przeprowadzane w trybie pilnym. Minister energii Miłosz Motyka będzie jutro gościem porannej rozmowy w RMF FM. Tomasz Terlikowski zapyta polityka m.in. czy rząd ma plan, by uchronić kierowców przed dalszymi podwyżkami cen paliw. A co z rachunkami za prąd i gaz? Na ten wywiad zapraszamy tuż po 8 do RMF FM, internetowego radia RMF24, na stronę rmf24.pl, aplikacji RMF On i naszych mediów społecznościowych.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Do końca sierpnia dla zwiedzających niedostępne będą m.in. kurza stopka czy gabinet włoski oraz holenderski. Ze względu na bardzo dynamiczną pogodę, w tym intensywne opady deszczu, a wcześniej upały, Zamek Królewski na Wawelu zamyka niektóre ekspozycje. Zabytkom zagraża zwiększona wilgotność powietrza.
7: Jest pewien zakres uznawany ogólnie za bezpieczny dla ogółu kolekcji muzealnej i jeśli te parametry zostaną przekroczone przez dłuższy okres czasu, nasze higroskopijne zabytki mogą odpowiadać na to poprzez rozszerzanie się, kurczenie. To może prowadzić do zniszczeń, pęknięć, co wymaga potem interwencji konserwatorskiej. Sytuacja, której chcielibyśmy uniknąć.
8: Ale na razie nic się nie zniszczyło?
7: A nie, oczywiście, że nie. Po to jesteśmy, żeby o to dbać i reagować zawczasu.
2: A my jesteśmy pod wrażeniem takiej opieki. Z Magdaleną Soboń z Działu Prewencji Zamku Królewskiego na Wawelu rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
1: A zaczynamy od ostatniego meczu 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Szwajcaria gra z Kolumbią. Zespół z Europy musi sobie radzić bez kontuzjowanego Manzambiego w ataku Kolumbii. Od pierwszej minuty dziś James Rodriguez, Diaz i Suarez. Jak na razie czwarta minuta tego spotkania i jest bezbramkowy remis. A zwycięzca tego meczu w ćwierćfinale zagra z Argentyną, która swoim kibicom zgotowała dziś prawdziwy horror, bo przegrywała z Egiptem 0-2, ale ostatecznie wygrała 3-2. Jakub Kamiński oficjalnie zawodował zawodnikiem Benfiki Lizbona. Klub z portugalskiej stolicy potwierdził dzisiaj transfer reprezentanta Polski, który podpisał kontrakt z klubem do 2031 roku. Benfica za Kamińskiego miała zapłacić około 20 milionów euro. A w Ekstraklasie hitowy transfer przeprowadził Motor. Zespół z Lublina za około 6 milionów euro sprzedał do Deportivo La Coruña Brighta Ede, który z hiszpańskim zespołem podpisał 5-letni kontrakt. Ede to młodzieżowy reprezentant Polski, który w barwach Motoru wystąpił łącznie w 17 ligowych meczach. A jutro rusza kolejny turniej Ligi Narodów Siatkarek. Polki tym razem będą rywalizowały w japońskiej Osace, a w pierwszym meczu zagrają z reprezentantkami Turcji. Nasze siatkarki dziś miały okazję potrenować się w hali meczowej.
9: Trochę przyjęcia zagrywki i gdzieś tam wchodzić już od razu na te szóstki, żeby poczuć halę. I jutro gramy dosyć wcześnie, więc tego porannego rozruchu nie będzie, także gdzieś tam trzeba było się mocno skupić na tym treningu dzisiejszym.
1: Mówiła przyjmująca naszej kadry Monika Lampkowska. Mecz wcześniej, nie tylko czasu japońskiego, ale także tego polskiego, bo u nas będzie 5 rano, a w tabeli Ligi Narodów biało-czerwone zajmują 4 miejsce, mają na koncie 6 wygranych i 2 porażki.
10: Gry i zabawy dla dorosłych. Nie wiem, czy znacie takie określenie, że jesteśmy...

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Chcę run the clock cały. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje, run the clock cały. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu

seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

wiary, żeby wam o strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa talia kart.

0: radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawia Katarzyna Podroza.
2: Zapraszam. Rosja rozważa ataki na cele w NATO, podaje Washington Post. Były szef CIA mówi o realnym ryzyku eskalacji. Od tego zaczniemy. Potem wyrywkowe kontrole na granicy z Niemcami. Po roku od ich wprowadzenia sprawdzimy, jakie są efekty. W doniesieniach z Mundialu mecz Szwajcaria-Kolumbia. Rosja aktywnie rozważa ataki na cele w NATO, a USA ostrzegły sojuszników o zagrożeniu, podaje Washington Post. Jego dziennikarz David Ignatius w tekście zamieszczonym jeszcze przed szczytem NATO w Ankarze ocenił, że wojna w Ukrainie może wkroczyć w nową, niebezpieczną fazę. Eskalację w postaci ograniczonych uderzeń przeciwko NATO, obstawiając, że Stany Zjednoczone nie zainterweniują. Potwierdził też, powołując się na anonimowych urzędników, że USA od miesiąca ostrzegają europejskich sojuszników przed rosnącym zagrożeniem. Z oceną tą zgodził się były dyrektor CIA Bill Burns. Jak podkreślił, ryzyko eskalacji jest realne i rośnie głównie dlatego, że Putin jest pod coraz większą presją w kraju i przegrywa na polu bitwy. Blisko 500 000 samochodów wjeżdżających do Polski sprawdziła Straż Graniczna z województw lubuskiego i dolnośląskiego. Minął rok od wprowadzenia wyrywkowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłew. Benjaminie, jak to wygląda na przejściu w Świecku czy Słubicach?
3: Nadodrzański oddział Straży Granicznej skontrolował już blisko 1 000 000 osób przekraczających granice w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Strażnicy zatrzymali 270 nielegalnych migrantów z Afganistanu, Gruzji i Uzbekistanu. To jednak nie jedyne przypadki łamania prawa na granicy z Niemcami.
4: Funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Świecku jadącego z Niemiec ciężarowego mana z naczepą, wypakowany kontrabandą. Kierował nim 44-letni Białorusin. Zabezpieczono blisko 6200 litrów alkoholu bez wymaganych znaków akcyzy.
3: Mówi kapitan Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
2: Zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy oficer wywiadu kraju przyznał się do zabójstwa Anastazji Berezowskiej. Jej ciało znaleziono na przedmieściach Kijowa. Berezowska była poszukiwana przez władze Monako w związku z zamachem na ukraińskiego biznesmena Wadyma Jermołajewa pod koniec czerwca. W eksplozji bomby ranne zostały wtedy 3 osoby. Więcej o tej tajemniczej sprawie przeczytacie na rmf24.pl. Przez lata cieszyły graczy, ale coraz więcej z nich nie nadaje się do użytku. Gry komputerowe przestają działać, bo ich wydawcy nie chcą zapewniać dalszego wsparcia dla produktu. Gracze protestują, ale na razie zderzają się z biurokratyczną ścianą. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy miłośnicy gier mają szansę na zmiany?
5: Gracze rozkręcili inicjatywę w tej sprawie Stop Killing Games. Petycja pod nią ponad 1 300 000 podpisów trafiła do unijnych władz, ale Komisja Europejska odrzuciła apel.
6: Nawet jeżeli inicjatywa dojdzie do ściany, to często możemy liczyć również na inicjatywy lokalne. Jakiś czas temu zostały wprowadzone nowe przepisy w stanie Kalifornia. Powstał już pewien kompromis.
5: Zauważa Wojtek Wójcicki z redakcji CD Action. Jak wyjaśnia, problem dotyczy przede wszystkim tytułów uzależnionych od sieci.
6: Sama inicjatywa sugeruje kilka rozwiązań. Jednym z nich jest, aby każda gra, która właśnie jest uzależniona od serwerów, od wsparcia wydawcy, miała taki plan wygaszania.
5: Wydawcy argumentują jednak, że to narazi ich na dodatkowe wydatki. Gracze podkreślają z kolei, że kupili dostęp do wartości intelektualnej i pytają więc, dlaczego z czasem mają go tracić.
7: Fakty RMF FM wyprzedzają przyszłość.
2: Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowuje specjalny program na 1 sierpnia z okazji 82. rocznicy wybuchu niepodległościowego zrywu w stolicy. Będzie m.in. spotkanie w Parku Wolności w godzinę W oraz koncert na Placu Piłsudskiego z powstańczymi wspólnie śpiewanymi piosenkami.
8: Warszawa i cała Polska w ten sposób oddaje hołd powstańcom za to, że byli odważni, za to, że potrafili walczyć, ale też potrafili się przyjaźnić, potrafili uśmiechać do siebie, nawet pamiętając ciągle, że oni przegrali, czcimy w nich to i to upamiętniamy, że byli dla siebie tacy ludzcy, że dla nich przyjaźń, że ta relacja z drugą osobą była bardzo ważna. I ta wspólnota przebija się w tych piosenkach. Jak będziemy razem, to nic nas nie pokona, mówili powstańcy, i to jest właściwie, można powiedzieć, motto tego spotkania muzycznego.
2: Jak zawsze, to powstańcy są najważniejsi, dodaje Jan Ołdakowski, dyrektor muzeum. Rozmawiała z nim nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Na koniec faktów jeszcze rzut oka na to, co dzieje się na mundialu. Szwajcaria remisuje bezbramkowo po pierwszej połowie z Kolumbią. Zwycięzca tego spotkania w ćwierćfinale zagra z broniącą tytułu Argentyną. Do tego spotkania wrócimy w faktach za niecałą godzinę. Już teraz zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Oj, mocno powieje tej nocy w województwie pomorskim, w powiatach puckim.
10: Ej!

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to

0: Gadamy o nowym kontrakcie, o nowej stawce.
1: Jak dzwoni papuga,
0: to odbieram szybko, no bo szanuję go jak własną matkę. Idziemy na lance, zamawiam ravioli.
1: No a papuga pierdoli mi coś o wędkarstwie. Papuga to gruba ryba,
0: papuga to twardzie. Mogę powiedzieć mu wszystko, bo wiem, że

0: mówi mi:
1: Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
0: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże, straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę. Kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem? Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy jebać potwierdzaczy. Kłe.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Ciebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Na początek pomorskie alerty przed silnym wiatrem związanym z niżem Bernadette i nawałnicami na Bałtyku sztorm. Rolnicy mogą liczyć na odszkodowania po klęskach żywiołowych, zapewniał w RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski. W faktach także wielka miłość Polaków do Włoki, mundialowe starcie Szwajcarii z Kolumbią. Na Pomorzu obowiązują alerty przed silnym wiatrem związanym z niżem Bernadette i przed nawałnicami. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Z powodu ostrzeżeń do odwołania zamknięto molo w Gdańsku-Brzeźnie. Silny wiatr ma najmocniej uderzyć w Pomorze w nocy i rano. Najtrudniejszej sytuacji synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Dla powiatów puckiego i nowodworskiego IMGW wydało alert trzeciego najwyższego stopnia. Tam wiatr może osiągać w porywach do 120 km na godzinę. Trudne warunki prognozowane są także na morzu. IMGW ostrzega przed bardzo silnym sztormem na Bałtyku oraz przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody na wybrzeżu, Żuławach i Zalewie Wiślanym. Pakistańska kontrola lotów straciła wieczorem kontakt z transportowym Boeingiem 737 lecącym ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Karachi. Na pokładzie była 5-osobowa załoga. Z niewiadomych przyczyn maszyna wykonała zwrot o 180 stopni i zaczęła gwałtownie opadać. Następnie samolot zniknął z radarów. Chwilę wcześniej kapitan zgłosił awarię systemu nawigacyjnego. Wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu wymaga poprawek. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM, taka opinia trafiła do Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Koalicjanci zapowiadali wniosek w grudniu ubiegłego roku. Kiedy w końcu posłowie się nim zajmą, to sprawdzał Tomasz Skory.
3: Prace komisji nad stawianymi Ziobrze zarzutami ruszą dopiero jesienią. Przedstawiciel wnioskodawców za tydzień decyzją komisji otrzyma zamówioną przez posłów opinię zewnętrznego eksperta, który podtrzymał zastrzeżenia zgłaszane do treści wniosku przez marszałka Sejmu. I to właśnie przez nie prace nad złożonym w połowie kwietnia wnioskiem wciąż się jeszcze nie zaczęły. Przedstawiciel wnioskodawców będzie miał na poprawki tylko 2 tygodnie. Wniosek będzie więc gotowy pod koniec lipca, tuż przed wakacyjną przerwą w obradach. Komisja dopiero we wrześniu zajmie się więc wnioskiem, który najpierw musi przekazać samemu Zbigniewowi Ziobrze, a ten przebywa pod nieznanym adresem w USA. A po ewentualnym doręczeniu będzie miał jeszcze miesiąc na odniesienie się do stawianych mu zarzutów. Prace komisji mogą się więc zacząć późną jesienią, a nawet dopiero w przyszłym roku.
2: Zbiory będą niższe, część owoców, mówiąc kolokwialnie, zagotowała się. Sporo sadów ucierpiało też z powodu mrozów, oceniał minister rolnictwa. Stefan Krajewski był gościem porannej rozmowy w RMF FM.
4: Mogą liczyć rolnicy na odszkodowania?
5: Tak jak w roku ubiegłym wypłaciliśmy odszkodowania rolnikom, w których gospodarstwach wystąpiły klęski żywiołowe, anomalie pogodowe. Tak samo będzie w tym roku. Czekamy na protokoły szacowania strat. Nie minister szacuje straty, a komisje powoływane na wniosek samorządów przez wojewodów.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego ze Stefanem Krajewskim jest na rmf24.pl. Do jej fragmentu wrócimy jeszcze w nocnych faktach RMF FM. Przynajmniej 30 minut potrwa jeszcze spotkanie Szwajcarii z Kolumbią na Mundialu. Po 90 minutach na tablicy wyników bezbramkowy remis. Właśnie rozpoczęła się dogrywka. W ćwierćfinale na zwycięzcę tego spotkania czeka już Argentyna, która pokonała po bardzo emocjonującym meczu Egipt 3-2.
6: Fakty z podróży w RMF FM.
2: Włochy niezmiennie ulubionym kierunkiem Polaków. Statystyki linii lotniczych pokazują, że to właśnie tam latamy najczęściej na samodzielnie organizowane wycieczki. We włoskiej Ligurii jest nasza wysłanniczka Martyna Czerwińska, która rozmawiała z panem Jackiem spod Poznania.
7: Pan też jest zakochany w Italii?
8: Tak, dokładnie tak. I to ta miłość się pojawiła ze 3-4 lata temu. Wcześniej bardzo mocno eksplorowaliśmy Chorwację. Dodatkowo ta fascynacja Włochami jest zdecydowanie większa. Ja sam się uczę włoskiego od roku, a docelowo chciałbym, żeby to było moje miejsce na emeryturę.
7: Buongiorno, panowany.
8: Buongiorno, come stai, mia bella ragazza.
7: A dlaczego Włochy?
8: Klimat przede wszystkim. pogoda, ludzie, styl życia.
7: Na pewno wrzucają na luz.
8: Oczywiście, tak, to jest piękne. Na późniejsze lata życia i na taki odpoczynek by mi to zdecydowanie bardziej pasowało.
7: No i chyba smaki.
8: Oj.
7: Włoska kuchnia, to po to tu przyjeżdżamy, najeść się.
8: No przede wszystkim tak, a szczególnie polecam spróbować jedzenia w tych mniejszych miejscowościach, w takich lokalnych knajpkach, gdzie przysiadują lokalsi.
2: Z Warszawy możemy polecieć bezpośrednio aż do 13 włoskich miast. A z pewnością przelecimy do Was choćby na skrzydłach z kolejnymi faktami RMF FM, na które zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: ciało.
1: W dniu RMF 24
2: podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
5: Astro, no.

Najciekawsze rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: O tym czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rosjanie zaatakowali Odessę w południowo-zachodniej Ukrainie. Co najmniej 9 osób jest rannych. Stany Zjednoczone przeprowadziły serię uderzeń na Iran. Jak twierdzi amerykańskie wojsko, to odpowiedź na irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz. Szwajcaria melduje się w ćwierćfinale mundialu. Do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne. Co najmniej 9 osób zostało rannych w rosyjskim ataku na Odessę. Według ukraińskich władz wieczorem Rosja uderzyła w miasto rakietą balistyczną wyposażoną w głowicę kasetową. Szef odeskiej administracji obwodowej przekazał, że pocisk trafił w cywilną infrastrukturę. W wyniku ostrzału zapalił się budynek przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz kilka samochodów. Początkowo informowano o 6 rannych, jednak później bilans wzrósł do 9 poszkodowanych. 5 osób trafiło do szpitala. Wśród nich jest 48-letni mężczyzna, którego stan lekarze określają jako ciężki. Tymczasem, jak donosi agencja Reutera, Rosjanie w ostatnich minutach zaatakowali Kijów. Witalij Kliczko, burmistrz ukraińskiej stolicy, przekazał, że ostrzał wywołał pożary w 2 dzielnicach miasta. W tej chwili nie ma informacji o poszkodowanych. Stany Zjednoczone przeprowadziły serię uderzeń na cele w Iranie, poinformowało centralne dowództwo USA. Według amerykańskiej armii był to odwet za ataki na 3 statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz. Według Waszyngtonu Iran zaatakował wczoraj tankowiec, a wcześniej katarski gazowiec i saudyjski tankowiec. Amerykanie ocenili, że działania Teheranu były nieuzasadnione, niebezpieczne i stanowiły wyraźne naruszenie zawieszenia broni. Na razie nie wiadomo, jakie obiekty były celem amerykańskich uderzeń. Irańskie media informują, że 6 pocisków spadło w rejonie nabrzeża Tahrawi w miejscowości Sirik na południu kraju. To pierwszy, o którym wiadomo, atak zbrojny USA przeciwko Iranowi od końca ubiegłego miesiąca. Wówczas przez kilka dni między stronami trwała wymiana ognia. I w faktach wracamy teraz do Polski. Wychłodzenie było przyczyną śmierci byłego prokuratora apelacyjnego z Katowic, Jerzego H. i jego syna. Ciała obu mężczyzn znaleziono na początku marca w domu w Rybniku. Co jeszcze ustalili śledczy? O tym śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
2: Nikt nie przyczynił się do śmierci byłego prokuratora i jego syna, dlatego prokuratura okręgowa w Gliwicach umorzyła śledztwo w tej sprawie. Ciała mężczyzn znaleziono na początku marca w domu w Rybniku. Nie było na nich widocznych obrażeń. Sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną śmierci, dlatego zlecono badania histopatologiczne i toksykologiczne. Z opinii biegłego wynika, że mężczyźni zmarli z powodu ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej w przebiegu wychłodzenia.
1: Na zegarach 2,5 minuty po pierwszej to są fakty w RMF FM. Całkowite wyschnięcie grozi popularnym wśród turystów stawom Echo na Roztoczu. Badacze alarmują, że bez większych opadów w lipcu zaniknie strumień Świerszcz, bez którego stawy wyschną przed końcem lata. Wody już teraz jest mało, mówią nam turyści.
3: Poziom wody tutaj w stawach Echo spada.
4: Miejsca, które pamiętam jeszcze jako bagna, są w tym momencie suche.
3: Przykro na to patrzeć, ale rzeczywiście.
5: Tu, gdzie jest kąpielisko, to jest woda, natomiast z drugiej strony tam, gdzie koniki hasają, tam już jest zdecydowanie sucho.
4: Zwykle tam są mokradła, to w tym momencie konie chodzą tam, gdzie to jest zupełnie wyschłe.
6: Trochę szkoda.
4: Zdecydowanie szkoda.
7: Bardzo szkoda, ponieważ to jest taka perełka tutaj na Roztoczu. My uwielbiamy te stawy Echo, ja się tutaj czuję jak w raju na ziemi.
1: Usłyszał od plażowiczów w Zwierzyńcu reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
1: Szwajcaria po emocjonującej serii rzutów karnych pokonała Kolumbię i melduje się w ćwierćfinale mundialu. Końcowy wynik w jedenastkach to 4-3. Szwajcarzy w ćwierćfinale zmierzą się z Argentyną. Ten mecz 12 lipca. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Minister rolnictwa Stefan Krajewski był we wtorek gościem Tomasza Terlikowskiego.
9: Co jak będzie z tymi odszkodowaniami? Mogą liczyć rolnicy na odszkodowania?
10: Tak jak w roku ubiegłym wypłaciliśmy odszkodowania rolnikom, w których gospodarstwach wystąpiły klęski żywiołowe, anomalie pogodowe. Tak samo będzie w tym roku. Czekamy na protokoły szacowania strat. Nie minister szacuje straty, a komisje powoływane na wniosek samorządów, przez wojewodów. Te komisje działają, wiedzą jak mają działać, co mają robić, szacować zgodnie z tym, co widzą na polach. Tylko nie chodzi mi w żaden sposób, aby zaniżać te szkody czy zawyżać. Ma to być zrobione w sposób uczciwy.
9: Ale one już pracują, rozumiem.
10: Tam, gdzie już powołali wojewodowie, tam pracują. To jest, mówię, rola samorządów. Spotkałem się online'owo w ubiegłym tygodniu z wojewodami, bo właśnie ten nowy czynnik doszedł w postaci zagotowania się, mówiąc kolokwialnie, owoców na krzewach. Dotyczy to głównie porzeczki. Te bardzo wysokie temperatury spowodowały, że te owoce spadają z krzaków, zbiory będą niższe, ale też pamiętajmy, że dużo sadów ucierpiało na skutek przymrozków wiosennych.
9: No tak, bo mieliśmy mrozy, które sam dopały. Panie ministrze, rozumiem, wiecie, jakie są straty w tej chwili, tak mniej więcej?
10: No nie da się powiedzieć, bo to właśnie wynika wszystko z szacunków, z protokołów, które do nas docierają. Byłem wczoraj w województwie wielkopolskim, gdzie około 5 tysięcy hektarów zostało zniszczonych przez grad, który tam spadł. I to jest dzisiaj dla nas duże wyzwanie, bo też te protokoły są już w tej chwili komisje i rozmawiałem z rolnikami, w których gospodarstwach te szkody wystąpiły. Są już szacowane te straty, protokoły. Chcę, żeby jak najszybciej do mnie dotarły, no bo musimy te pieniądze oczywiście też przesunąć, dokonać zmiany w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tak żeby jak najszybciej te pieniądze móc wypłacać, przelewać na konta rolników.
9: Jedną rzecz to są szkody rolników i odszkodowania dla nich. Drugim to jest pytanie, jak będzie wyglądać rynek, no właśnie rolnych, produktów rolnych dla tych, którzy je kupują. To znaczy, bo słyszałem od rolników, że w wielu miejscach żniwa będą bardzo niewielkie.
10: Różnie to jest w zależności od regionu. Nawet bardzo lokalnie występujące opady spowodowały w niektórych miejscach, że te plony będą na poziomie przyzwoitym. W niektórych miejscach faktycznie susza dała się we znaki inne, więc no, tutaj całościowo jeszcze się tego ocenić nie da.
9: Ale czy możemy przewidzieć, co będzie droższe?
10: Nie da się tego przewidzieć. Naprawdę rynek bardzo różnie reaguje i czasem to, gdzie się spodziewamy, że ceny będą bardzo wysokie, ceny są niskie, bo też nie ma próżni. Docierają w tym momencie owoce, warzywa, produkty z innych krajów, bo też jesteśmy jednym z kluczowych eksporterów żywności w Europie, na świecie, ale też nie możemy zamknąć się zupełnie na import, bo o tym też często dyskutuję.
9: A będziemy dyskutować oczywiście za chwilę o imporcie, także o Mercosurze, ale najpierw pytanie o minister zdrowia. To jest ostatni dzień? To ostatni wtorek?
10: Panie redaktorze, panie mam taką zasadę, że nie oceniam pracy innych ministrów. Mam resort, za który odpowiadam i tutaj oceniają mnie rolnicy, oceniają mnie konsumenci. Nie oceniam innych. To premier powołuje, odwołuje ministrów i to jest w jego kompetencjach. Oczywiście uzgadnia to z szefami partii koalicyjnych tworzących rząd.
9: No ale ja się pytam bardziej politycznie. To znaczy, jeżeli premier daje kilka dni na zaprezentowanie raportu i mówi, że jeśli nie, to odwoła, to z pana doświadczenia jako polityka, no, raczej to nie wygląda jako zachęta do dalszej pracy.
10: No jak pan redaktor by dostał od swojego przełożonego, że ma pan coś zrobić na jutro i tego by pan nie zrobił, no to różne pewnie byłyby rozstrzygnięcia, ale spodziewać się można tego zawsze najgorszego. Tak jak powiedziałem, to jest decyzja premiera, były zmiany robione. To jest też bardzo trudny resort, obszar. Zdrowie i rolnictwo zawsze były wymieniane jako te najtrudniejsze.
9: Zdrowie i rolnictwo, ale rolnictwo ma za sobą, czyli pan, panie ministrze, ma za sobą zaplecze partyjne. To znaczy PSL za panem stoi. Natomiast za panią minister tak naprawdę nie stoi nikt. I pytanie, czy można być ministrem zdrowia bez realnego zaplecza sejmowego?
10: No to zaplecze na pewno jest ważne. To tak samo, to nie chodzi tylko o taką siłę polityczną, ale też ja, mając to doświadczenie pracy w instytucjach okołorolniczych, znam wielu ekspertów w tej dziedzinie, z którymi od lat rozmawiam na te tematy związane z rolnictwem. Pani minister ma naprawdę trudną rolę i nie chciałbym w tej chwili...
9: Nie chce pan jej dokładać, rozumiem jeszcze.
10: Tak jest, no to też wiemy, że to nie za tej pani minister rozpoczęły się te wszystkie problemy związane z ochroną zdrowia. Wcześniej mówiło się o służbie zdrowia, dzisiaj tych wyzwań jest coraz więcej, a wszystko też jest, wiąże się z pieniędzmi.
9: No tak, ale pytanie brzmi, czy zmienianie ministra na rok przed wyborami, w sytuacji, kiedy no, jak wejdzie nowy, to się będzie musiał zapoznać.
10: No ja zawsze to porównuję z tą zmianą trenera, że jak reprezentacja gdzieś gra słabo, coś się nie udaje, to uważam, że jak zmienimy trenera, to już będzie dobrze i później przychodzi znowu rozczarowanie, że jest nowy trener, a znowu się gdzieś do jakichś rozgrywek nie dostaliśmy.
9: Panie mistrze, PSL zaprezentował swój projekt reformy zdrowia, opieki zdrowotnej. Lewica zaproponowała swój. Nie wydaje mi się, żeby te pomysły były bardzo bliskie siebie. W bardzo wielu elementach, jak je wypunktować, w kwestii źródeł finansowania, podejścia do sektora prywatnego, limitów zarobków lekarzy, to są no, radykalnie odmienne projekty. Porozumiecie się?
10: No musimy się porozumieć, znaleźć kompromis. Ja myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe, składając projekty, wykazuje się zawsze zdrowym rozsądkiem.
9: Panie ministrze, ale tak, też... krótko, pan mówi, znajdziemy kompromis. Lewica, finansowanie systemu, likwidacja składki zdrowotnej i zastąpienie jej podatkiem zdrowotnym. PSL, utrzymanie tradycyjnego systemu składkowego. Podejście do sektora prywatnego, ścisłe rozdzielenie systemów. PSL, podejście kompleksowe i rynkowe. Tego się nie da pogodzić, to znaczy jest albo, albo.
10: No, ale zawsze, tak jak każdy projekt, który trafia do Sejmu, jest poddany pracom, pojawiają się po drodze różnego rodzaju poprawki, zmiany i na koniec jest ostateczny kształt głosowany, jeżeli większość do tego będzie odpowiednia.
9: Na końcu jest prezydent, przejdzie. Dodajmy jeszcze.
10: No oczywiście, tu jest jeszcze później prezydent, który w kwestiach nieoczywistych nie zawetował, a w kwestiach oczywistych czasem wetował ustaw.
9: Czyli będzie, uda się pana zdaniem reforma, panie ministrze, z opieki zdrowotnej do końca tej kadencji?
10: Nie chciałbym mówić czas pokaże, bo to takie zrzucanie odpowiedzialności na wszystko, co jest poza nami. No, mam nadzieję, że uda nam się wypracować taki kompromis, taki projekt, który poprawi sytuację w ochronie zdrowia.
9: A nie obawia się pan, albo może pan tak uważa, że to dobrze, że po współpracy i kompromisie zostanie tak jak w przypadku ustawy o statusie osoby najbliższej ogryzek, z perspektywy oczywiście osób LGBT, z perspektywy PSL, to jest dobre rozwiązanie, no, którego no i tak nie podpisze prezydent.
10: To zależy z jakiego punktu spojrzymy.
9: Ale prezydent nie podpisze.
10: Prezydent często może nie podpisać i tak jak ja mam swoje doświadczenia, kiedy złożyłem chociażby projekt ustawy o rolniku aktywnym, którego pan prezydent nie podpisał, ale nie zależało mi na tym, żeby odbierać komukolwiek pieniądze, komu się należą, ale żeby pieniądze trafiały do tych, którzy właśnie chociażby w wyniku klęsk żywiołowych, anomalii pogodowych tracą swoje płody, swój majątek i trzeba ich wspierać.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Jestem Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Co najmniej dwie osoby są ranne po rosyjskim ataku na Kijów. Fakty zaczniemy od raportu zza naszej wschodniej granicy. Polityczna burza w Wielkiej Brytanii. Architekt Brexitu odchodzi z parlamentu. Na koniec tego wydania także temat ubezpieczeń dla rolników. O tym na naszej antenie mówił minister rolnictwa. Rosyjskie rakiety uderzyły w Kijów. W wyniku ostrzału wybuchły pożary, a co najmniej dwie osoby zostały ranne, poinformował mer miasta Witalij Kliczko. Według władz pożary objęły magazyn oraz budynek niemieszkalny w dwóch dzielnicach po obu stronach Dniepru. Jedna z poszkodowanych osób trafiła do szpitala, a alarm przeciwlotniczy w stolicy trwał około godziny. Jak informowaliśmy w faktach wcześniej, Rosjanie zaatakowali także Odessę. Jak przekazał szef władz obwodu odeskiego, 10 osób zostało rannych. Polityczna zawierucha w Wielkiej Brytanii. Z funkcji posła do Izby Gmin zrezygnowała.